dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 15 dzień października i 288 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, ale także Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sever, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Generalnie takie ablucje czasami wskazane są w każdym przypadku. Dodatkowo Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i Święto Wojsk Radiotechnicznych, czyli tych od radarów ogólnie rzecz ujmując. Jednym słowem, moi drodzy, piękny październikowy dzień. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, że jest kilka rzeczy, które mogę wam już w tej chwili zaproponować. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, ale Festiwal Piosenki Studenckiej startuje, to o tym będzie jeszcze więcej w serwisach, swoją drogą istotnych. Natomiast w Kwadracie o godzinie 19.30 Opał dzisiaj będzie koncertował, na który to koncert oczywiście serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam no, tym razem rozrywkę taką lżejszą, animowaną troszeczkę. Vincent, Legenda Oceanu, czyli ssaki morskie, które no, powiedzmy swoim śpiewem pilnują całego oceanu. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17.00. Ewentualnie w sobotę możecie się na to wybrać na godzinę 18.25. Też piękna pora. No i informacja bieżąca. Tutaj, moi drodzy, przedwczoraj została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Acopol Development spółka z o.o., tudzież Klubu Sportowego Korona 1919 oraz Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. No i ten list intencyjny umowy dotyczy współpracy na rzecz sportu akademickiego i pierwszoligowej koszykówki kobiet. Tego samego dnia zresztą przedłużono również współpracę sponsoringową Acopolu z Koroną, a spółka pozostaje sponsorem tytularnym zespołu Acopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska w sezonie 2026-27. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście jak najbardziej słuchania Radia Nowinki. A co za tym idzie, moi drodzy, po pierwsze, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. A reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawą tematykę i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście na antenie Nowinek. A przy okazji również jeszcze jedna propozycja, bo jeżeli nie chcielibyście tylko słuchać, ale chcielibyście spróbować swoich sił w radiu, no to mam dla was również propozycję. Wystarczy się do nas zgłosić, a będziecie mogli spróbować swoich sił jako prowadzący programy, realizujący programy i jednym słowem tworzący radio. Wystarczy napisać albo na adres mailowy nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie przyjść do nas w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę czy czwartek około godziny 19.00. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi już o kwestię programową, do której wracam, to jutro poranek będzie tuż po godzinie 9.00. Wieczorem na naszej antenie w piątek herbatka o 21.00, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, w których Tomasz Kapuśniak ponownie zaproponuje wam ciekawe spotkanie z kwestiami technicznymi, ogólnie rzecz ujmując. Zapraszam do słuchania nowinek.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, będzie dzisiaj sporo takich informacji. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, uczniów przy okazji też, ale to już jest jakby kolejna sprawa. Oni świętują ostatniego dnia szkoły, a dzisiaj nauczyciele, moi drodzy. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i prowadzi. A dzisiaj w programie tradycyjnie będzie o informacjach kulturalnych, będzie również kilka propozycji dotyczących wydarzeń, nazwijmy to lokalnych, będzie również o premierach filmowych, no i będzie, moi drodzy, jakby na to nie było, również o serwisach streamingowych, to co ciekawego, nowego tam się pojawia, no i będą propozycje dotyczące filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To będzie wszystko dzisiaj, ale później, a na razie gramy, moi drodzy.

No tak, skoro się powiedziała, to i powiedzmy B, czyli przechodzimy do kwestii kulturalnych, a skoro tak, no to chyba nie można zacząć inaczej. Zaczynam od klubu Kwadrat. Jutro, tuż po godzinie 19.30, a wejście nawet wcześniej, Opał w ramach Opa 7 Tour będzie koncertował. Natomiast Hoshi Session Live to akurat koncert, który będzie dzień później, czyli w piątek o godzinie 20 się rozpoczynał. W sobotę z kolei Strachy na Lachy, moi drodzy, to akurat koncert o 20.30. Warto o tym pamiętać i przyjść po prostu. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów, na przykład w klubie Studio Jalkre, to akurat koncert, który będzie miał miejsce jutro o 20. Single Party Disco to akurat czwartek o 22, a koncert jutrzejszy oczywiście o 20. 16 października w piątek Guzior w klubie Studio od godziny 20, natomiast 17 października Nasza Basia Kochana i Przyjaciele po latach, czyli retrospektywa, koncert, no cóż, w ramach cyklu Szafa Pełna Wspomnień. To o godzinie 19 w sobotę, warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, Beata Kozigrak Unplugged, czyli koncert w ramach 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. To akurat niedzielny koncert, chyba się Wam spodobać może. Jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, bardziej prozaiczne, przystępujemy do listingu, bo troszeczkę się tego nazbierało. O tym, że Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie startuje już jutro, zdążyłem chyba wspomnieć, natomiast będzie o tym za chwileczkę trochę więcej. W Gwarku Kajetan Wolas, Numery z Szuflady, to akurat młode pokolenie, no i troszeczkę muzyka z pogranicza jazzu, R&B i hip-hopu, jednym słowem, może to być na pewno coś, co Was zaciekawi w ogóle. W Enceku jutro najciekawsze, najpiękniejsze piosenki Krzysztof Klęczon. Jednym słowem, utwory Klęczona, no cóż, w wykonaniach zespołu Piramidy. Myślę, że też warto się wybrać, no bo w końcu piosenki Klęczona, no i Krajewskiego, no to akurat były czerwone gitary i to akurat do dzisiaj na imprezach czy gdzieś mamy szansę jeszcze sobie to zagrać czy posłuchać. I no cóż, tutaj różnic wiekowych nie ma, każdy doskonale się przy tym bawi. Na wesołej Impressive na Kopernika 17 generator energii społecznej, czyli muzyczne oblicza ziemi krakowskiej, to 18.30 również jutro. Jolkre to już zdążyłem powiedzieć, natomiast za ścianku również jutro i również o 19.30 Mr. Mink, Necroverge i Profanacja. Jednym słowem, będzie trochę cięższych brzmień. W Globus Music Club na Węgierskiej 4 Julian J3PO Polak trio koncertować będzie. Natomiast w Alchemii o 20 Grzesław Nawrocki. Najpiękniejszy śmietnik to nowy album właśnie tego autora, myślę, że warto podejść. W Piwnicy pod Baranami z kolei również jutro Marian Pawlik Quartet, czyli jazzująco, będzie w myśl tradycji Piwnicy oczywiście. Dzień później, to już w tym momencie mamy piątek, od piątku do soboty, dobrze mówię? Piątek, sobota, nie, do niedzieli oczywiście, 7. Festiwal Chango, no powiedzmy nowa świecka tradycja krakowska, pamiętajmy o tym. Klub spotkań Poczta Główna z kolei, to również piątkowa, godzina 18, Floral Bugs, Flegma, Żółć i Krew. To akurat zestaw zespołów młodych, mniej znanych, ale prezentujących epki, które się już pokazują, także macie szansę również troszeczkę młodych, nowych brzmień zaczerpnąć.
W Operze Krakowskiej, uwaga, uwaga, nie byle co, bo Faust w nowej odsłonie, premiera sezonu 2026-2027, to akurat w piątek od 18.30. Myślę, że warto dla tradycji podejść. A w Centrum Kongresowym ICE o 19.00 w piątek Maryla Rodowicz, Niech żyje bal. No cóż, w kalendarz nie będę patrzył, w dokumenty też. Ona dalej śpiewa, moi drodzy. Ampacity, Whitpecker i Snake. To akurat zespoły, które pojawią się w Gwarku o 19.30, natomiast w klubie Re będzie Blake razy listopad. Jednym słowem będzie znowu duet, który eksploruje, łączy, a przy okazji również bardzo intensywnie zabawia wszystkich, którzy tam się ewentualnie pojawią. W Zaścianku z kolei również na piątek na 20 The Material Limited w ramach chyba tasy, które coś tam o piekle napomyka, w każdym razie piekło nie będzie nam czegoś tam robiło. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne, no to w Alchemii pasem po czole przedstawia, czyli ciśnienie. No tak, ale cyklem ciśnienie to akurat gość sesyjny Królówczana Smuga. Jednym słowem brzmienia czy dźwięki, że tak powiem, nowatorskie, ale też chyba ciekawe. Również w piątek, ale w drukarni na Wiśleńskiej o 20.00 Palmowski, czyli Łysy Łeb Głupot, ale dźwięków na pewno też. 17, to już sobota w Hyde Parku, Ransi Pa, Zuzu i Mur, jednym słowem będzie troszeczkę bardziej nordycko przede wszystkim i demonicznie, to chyba też przy okazji. Natomiast w Alchemii na sobotę Did Bob, czyli Nothing Changes Everything, będzie oczywiście nowe wcielenie Johna Wrighta, perkusisty pewnej znanej kiedyś grupy, ale myślę, że dźwięki będą troszeczkę odjechane, także podejść można. W Zasianku z kolei Derwek Einer Freiten i nie tylko, także będzie tam akurat więcej. A w Centrum Kongresowym ICE największe przeboje Toto Cotugno, czyli El Italiano Solonoi i parę innych utworów, które mogą się nam oczywiście osłuchać. Gzus to w studio już chyba zdążyłem kiedyś powiedzieć. Wre z kolei również na sobotę On Mess Quintet. Natomiast w Hyde Parku w sobotę Czeluść i Eternal, czyli mocniejsze dźwięki. W Zaścianku z kolei nas niedzielę tym razem Onslaught i The Prophecy 23. Dodatkowo jeszcze chyba Taran się tam pojawi, także jest o czym mówić. A w Enseku w niedzielę o 19.00 Krystyna Prońko z zespołem. Tutaj w kalendarz też nie będę patrzył, ale głos jak zwykle piękny. W Rzaczku z kolei o 19.30 BNDK, czyli Vintage. No, brzmienie troszeczkę stylizowane, ale oczywiście samo podejście myślę, że wielu może się jak najbardziej spodobać. W klubie Baza, Corpsite i Elektrytutalu i TFJR, jednym słowem zestaw koncertowy, który no, myślę, że rozmaicony na pewno będzie. W Betelu również na niedzielę Brazilian The Glove Brothers Band. Przepraszam bardzo. Rozpędziłem się i troszeczkę w gardziołku zasło. W Gwarku z kolei również, ale to już na poniedziałek, z kolei Valley of the Sun i Only Sons, jednym słowem, no takie troszeczkę bardziej kolorowe, grungowe dźwięki, które mogą się spodobać. A w Strefie Nowej w poniedziałek rozstaje i miejsce spotkań, czyli Arberts, będzie między innymi koncertował. Retro dyskotekowe kawałki, no takimi wykładami o muzyce ukraińskiej oczywiście też przy okazji. Natomiast chyba tyle mogę powiedzieć w tej chwili o kwestiach koncertowych.
Nie wiem, czy uczulić was na coś, ale podpowiem, że w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia Hunter będzie znowu w Krakowie występował. Także przygotujcie się i na to wydarzenie. Dobra, to jest chyba ten moment, kiedy Gabriel Klimi możemy posłuchać.

No a teraz przechodzimy do części zapowiadanej, aczkolwiek może być no, dla wielu zaskoczeniem, że o tym mówię. No bo tak, jutro startuje 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, należy podkreślać. Abstrahując od innych kwestii, mam nadzieję, że to jest kolejne wydarzenie, które doprowadzi do tego, że ten festiwal, ten studencki festiwal piosenki wróci na swoje miejsce na mapie muzycznej Polski, no bo prawdę mówiąc, tak jak już to wielokrotnie zdarzało mi się powiedzieć, był okres, kiedy przyjęli to ludzie, którzy no nie wiem, chcieli w tym momencie zrobić mało pole bis, mieli jakieś ambicje, natomiast no, mało ducha studenckości, a w zasadzie festiwalowo-studenckiej duchowości tutaj było i ten festiwal, no powiedzmy, stracił renomę w jakimś stopniu. Dość powiedzieć, że no, taka banalna sprawa, która gdzieś się tam zaczęła pojawiać, przez wiele, wiele, wiele lat Japa w Łodzi, która się odbywała, czyli Festiwal Piosenki Turystycznej, poniekąd też studencki oczywiście, to jedną z głównych nagród był udział w konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Z biegiem czasu okazuje się, nagle się okazało, że po kolejnych perturbacjach i tak dalej, no jednych nastąpiła pewna zmiana, no bo wręcz no i ranga tego upadła troszeczkę, no i się okazuje, że to Kraków na japę ewentualnie wskazywał, że tak powiem, jakiegoś wykonawcę. Ale wróćmy do kwestii bardziej organizacyjnych. Skromnie to skromnie, no bo to tak chyba takie czasy, takie organizacje, ale osoby, które festiwal kochały, powoli, powoli chyba tą, powiedzmy, atmosferę, rangę tego festiwalu przywracają. No i moi drodzy, jutro startuje festiwal SFP, 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Przypominam, festiwal, który od 1962 roku nas zabawia. Jeżeli zauważyliście tam tę niespójność datową, to przypominam, że chodzi tutaj o dwa wydarzenia, które miały znaczący wpływ na organizację festiwalu. Pierwsza to była studencka wiosna 68 roku, a druga to stan wojenny, moi drodzy. No i jeżeli odejmiemy te rzeczy, wszystko nam się już zaczyna tutaj w terminach zgadzać. A jeżeli chodzi o sam festiwal, no to w programie, moi drodzy, inauguracja, czyli koncert inauguracyjny 62. festiwalu jutro o 20:00 w klubie Pod Jaszczurami. A Briela to będzie akurat osoba, która, no powiedzmy, ten festiwal otworzy. Wokalistka, songwriterka, język poetycki. No a poza tym, ujmę to w ten sposób, Jaszczury mi się z festiwalem bardzo kojarzą, może nie do końca, nie jestem jeszcze z tego pokolenia, które właśnie w Jaszczurach głównie ten festiwal zaliczało. Ja pamiętam koncerty, przede wszystkim główne koncerty, które odbywały się w krakowskiej Rotundzie, no i finały, które najczęściej były akurat na hali Wisły albo innej takiej sali rozrzuconej tu i ówdzie. No ale były oczywiście koncerty mniejsze, które pojawiały się czy na przykład w Zaścianku, czy pod Przewiązką, czy w innych miejscach, moi drodzy, ale tak również było w Jaszczurach. Jaszczury akurat w mojej pamięci, a w zasadzie za mojej kadencji, moi uczestnictwie w tych festiwalach, to były przede wszystkim miejsce, gdzie czekało się na werdykt. Koncert w oczekiwaniu na werdykt. Niesamowita sprawa. No i niesamowite wspomnienia. To mógłbym chyba, że tak powiem, usiąść i kilka ładnych wieczorów poopowiadać o wydarzeniach, które się tam rozgrywały, o tym, jak schodziło się do piwnicy. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale pod Jaszczurami była prohibicja nieobowiązująca, no bo generalnie w pewnym momencie ogłoszono, że tak powiem, zakaz sprzedaży alkoholu w obrębie rynku.
na poziomie rynku, przepraszam, w ten sposób to definiowano, natomiast bar w Jaszczura, który był w piwnicach jako jeden z pierwszych, że tak powiem, lokali użytkowych w obrębie rynku, bo wcześniej tak nie było, moi drodzy, no, ponieważ nie był na płycie rynku, nie był na poziomie, tam alkohol można było ewentualnie konsumować, w związku z tym ta rozrywkowa część wydarzeń na pewno się tam w jakimś stopniu kultywowała. Ale właśnie pod Jaszczurami będzie inauguracja tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Studenckiej, 62. Festiwalu Piosenki Studenckiej. Myślę, że ta jaszczurowa inauguracja no, będzie miała, że tak powiem, dwa wymiary, warto o tym pamiętać. Dzień później, 16 października, czyli w piątek o 20, w Nowochódzkim Centrum Kultury koncert towarzyszący, czyli Katarzyna Dąbrowska, 13 randek Danuty Rin, czyli piosenki o miłości. Twórczość Danuty Rin, skądinąd, no, też się kiedyś przewijała, że tak powiem, przez festiwal, to tak na marginesie. Będzie to nie tylko koncert, ale również opowieść o miłości, randkach, rozstaniach, nadziejach, jednym słowem, no coś, co będzie naprawdę interesujące, a dodam jeszcze, że no, nie będzie śpiewała sama Danuta Rin, ale będzie śpiewała Katarzyna Dąbrowska, która jest laureatką 43. Festiwalu Piosenki, studenckiego Festiwalu Piosenki oczywiście. Jednym słowem, no, sprzed niemal 20 lat. Ja jej na koncertowej scenie, już prawdę mówiąc, nie pamiętam, nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś wyszło. 17 października, to już jest sobota, moi drodzy. Muzeum Manga, to w tym momencie chyba kolejny raz, kiedy właśnie tam odbywa się najważniejsza część festiwalu, czyli przesłuchania konkursowe. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do samego końca. A wystąpią Alstromerie, Amelia Mitoraj, Damian Manikowski, Dawid Mik, Melodie Bliskości, czyli Dominika Rydz-Kancler, Jakub Lachowski, Julia Biłko, Karolina Kozłowska, Kilka Czułości, Magdalena Górzyńska, Michał Wróblewski-Sawczyński, Przemysław Kmietian, Rafał Wowrzeń, studenci trzeciego roku warszawskiej AT, Suma Pragnień, Tosia Witkosz, Antonina Witkosz, Zuzanna Wajdzik, Weronika Wazna, zespół KMT, zespół na Poddaszu, Widama, Music Project i Złośnice. To akurat zestaw uczestników konkursu. I właśnie spośród nich jury wytypuje laureatów, których zobaczymy dzień później, w niedzielę, ale w klubie Studio. Nie w klubie Studio, moi drodzy. Tak, w klubie Studio jak najbardziej, ale troszeczkę później. To zamieszanie zaraz wam w tym momencie wyjaśnię. To jest akurat sobota o 12, natomiast w sobotę o godzinie 19 koncert towarzyszący Nasza Basia Kochana, Przyjaciele po latach, to Klub Studio jak najbardziej, a wynika to z tego, że Nasza Basia Kochana to był zespół, który w 1976 roku zdobył jedną z głównych nagród 13 ogólnopolskiego wówczas Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich, tak się to wtedy nazywało, a został on założony przez Jerzego Filara i Jacka Cygana, skądinąd do dzisiaj znanych i uznanych autorów tekstów i piosenek. W każdym razie dziś, no, niemalże dokładnie pół wieku później, to niemalże jest o tyle istotne, że z reguły festiwal był wiosenną porą, a teraz jest jesienną, żeby nie nakładał się na inne wydarzenia. W każdym razie będzie to akurat możliwość poznania, przypomnienia sobie twórczości właśnie tego zespołu. Zespołu Nasza Basia Kochana, a wystąpią Jerzy Filar, Jacek Cygan, Elżbieta Adamiak, Wacław Juszczyszyn, Grzegorz Bukała, Barbara Sobolewska, Stanisław Szczyciński, Maria Zalewska, Kuba Blokesz, to nowsze pokolenie, Piotr Świtliwicz i przyjaciele, moi drodzy.
To wszystko akurat będzie w klubie Studio o godzinie 19 w sobotę. Natomiast o godzinie 19 w klubie Studio, ale już w niedzielę, rozpocznie się koncert, nazwijmy to finałowy. W zasadzie dwa koncerty, które się tam rozegrają. Część pierwsza to będzie dokładnie koncert laureatów 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Natomiast w drugiej części pojawi się Beata Kosidra, która zagra dla Was Unplugged. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i teraz chyba ten moment, na który niektórzy pewnie czekali, żeby posłuchać jakiejś muzyki, a ja chwileczkę odsapnąć.

No i teraz kwestie filmów. Filmów, które będą do obejrzenia już w najbliższym czasie na ekranach kinowych. A zaczynamy od dwóch dokumentów, moi drodzy. Dokumenty myślę, że nadal istotne. Obydwa dokumenty pełnometrażowe, że tak to określę. Pierwszy, Konrad Szłajski, koprodukcja czesko-niemiecko-norwesko-polsko-bułgarsko-łotewska. Film miał światową premierę 2 lata temu, natomiast nasza, no cóż, wypada teraz, w piątek, moi drodzy. Plac zabaw Putina, czyli dokument o tym, jak to Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Doktryna wojny hybrydowej wprowadzona przez Putina w 2013 roku zakłada atakowanie zachodnich państw bez wypowiedzenia wojny. No i taki w sposób bardzo zawalowany, jednym słowem niejednoznaczny, nie wymuszający, że tak powiem, natychmiastowej ostrej reakcji. Na pewno warto obejrzeć. Drugi film, premiera tegoroczna, moi drodzy, jak najbardziej. Tym razem dokument włoski Michela Mali, Egon Schiele, Poza tabu. Czyli opowieść o tym, co formowało wewnętrzny świat artysty. Zwiedzamy więc dekadencki Wiedeń i skąpaną secesji Pragę, z których uciekał na większy świat, moi drodzy. A mówimy oczywiście o Egonie Schiele. No, jednym słowem, na pewno coś bardzo artystycznego, niejednoznacznego, ale myślę, że oglądającego się całkiem dobrze. Teraz propozycja raczej dla młodych widzów, czyli animacja familijna. Znowu Baranka Szaum mamy okazję pooglądać, a tym razem Baranek Szaum i Kudłata Bestia. W każdym razie mamy tutaj historię, w której nasz farmer niszczy pole dyniowe, a Szaum podejmuje próbę naprawy szkód, lecz jego działania pogłębiają chaos, gdy w pobliżu pojawia się groźna bestia, która no oczywiście ma szansę zamieszać, a co z tego wyniknie, no na pewno ciekawa opowieść, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Upadek wieloryba to z kolei thriller amerykański z Brianem Duffieldem i Danielem Krausem jako scenopisami. Josh Brolin, Austin Abrams czy Jane Levy, to akurat John Ortiz jeszcze w tle. W każdym razie zestaw aktorski całkiem przyzwoity. Mamy tutaj historię, w której po śmierci ojca bohater nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki, no i niespodziewanie zostanie połknięty przez ogromnego kaszalota, a jego misja no jakby schodzi troszeczkę na plan dalszy. Jednym słowem, nie wiem, taka nowa historia Jonasza? Pewnie tak, ale z drugiej strony myślę, że jest to na pewno coś, co może nam się spodobać. Kolejna propozycja, Street Fighter, uliczny wojownik, to jest pewnego rodzaju remake, bo oczywiście Street Fighterów to już parę razy żeśmy ekranizowali. Ciekawostka taka, że nie jest to jedyny odgrzewany kotlecik, że tak powiem, jeżeli chodzi o filmy na te tygodnie. Na ten tydzień oczywiście. W każdym razie jest to koprodukcja amerykańsko-japońska, w której Ryu i Ken Masters wracają na turniej, gdzie spisek zmuszy ich do konfrontacji z przeszłością, no i ze sobą między innymi, co oczywiście samo w sobie może być pewnym wyzwaniem. Noah Centineo i Andrew Coyle w rolach głównych. Czy mogę wam jakiegoś bardziej... Cody Rhodes? Może kojarzycie, ale to już jest w tym momencie inna bajka. W każdym razie film Street Fighter, uliczny wojownik, do obejrzenia w kinach od piątku. No i kolejny mocno odgrzewany kotlecik, tak jak już wspomniałem, czyli film, który na zasadzie powieść, której ekranizacja była już robiona wielokrotnie, rozważna i romantyczna w nowej odsłonie.
Anglia epoki georgiańskiej, no i mamy tutaj losy pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę oraz trzy córki w trudnej sytuacji. Historia, no, jakby nie na nasze czasy, ale trochę odśnieżona, w związku z tym może się spodobać. W rolach głównych między innymi George McKay, tego powinniście kojarzyć. Fiona Shaw niekoniecznie, natomiast w rolach córek Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Myślę, że spodobać się wam może. Czy jeszcze kogoś tutaj pominąłem? No chyba tak, ale nie wracając do tego tematu, przypominam, rozważna, romantyczna, do obejrzenia oczywiście. Kolejny film, który tutaj chciałbym wam podpowiedzieć. Czas, który nie nadszedł. Produkcja belgijsko-polska. Skądinąd świetna rola, zresztą w przypadku Agaty Kuleszy to zawsze chyba można powiedzieć, że świetna rola to jej znak firmowy. Agata Kulesza, Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Bartosz Bielenia, Vanessa Aleksander i Maciej Musiał. O, ostatnio go głównie z reklam chyba kojarzymy, no ale niech będzie. Mamy sytuację, no, bardzo prozaiczną, troszeczkę taki melodramat z elementami fantastyki, bo mamy świat, który odrzuca starość, no i po wielu latach spotyka się para byłych kochanków, no i próbują sobie odpowiedzieć, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Pytanie chyba odwieczne, czy uda się w tym filmie odpowiedzieć, nie wiem, ale myślę, że będzie to nad wyraz ciekawa odpowiedź. Przypominam, w rolach głównych Agata Kulesza między innymi i Dobromir Dymecki, także zapraszam, bo to naprawdę zapowiada się nad wyraz ciekawie. Film Czas, który nie nadszedł, do obejrzenia w kinach od piątku. To zupełnie odgrzany temat, bo w 1996 roku wszedł na ekrany kinowe film Crash. Niebezpieczne pożądanie. Film, który, no powiedzmy, zdefiniował na nowo kwestię dreszczowca, troszeczkę napięcia, trochę erotyzmu, no bo mamy tutaj film, w którym pewien 30-latek wkracza w świat ludzi, dla których największym źródłem podniecenia są koszmarne sceny wypadków samochodowych. No i stąd również jest to film z takimi elementami troszeczkę erotyki, no bo powiedzmy kontakty w trakcie drastycznej jazdy samochodem, no to w tym filmie się również między innymi pojawiają, a przy okazji również takie, dodam, że był to jeden z pierwszych filmów Davida Cronenberga, także też warto o tym chyba pamiętać. Na temat, no pomimo tego, że odgrzany 30 lat minęło, no to jest to chyba film jak najbardziej godny polecenia do obejrzenia ponownie, tym bardziej, że wielu z was mogło już o nim zapomnieć. No i teraz uwaga, troszeczkę nietypowa sytuacja, bo to były wszystkie filmy, które objawić się miały w piątek, natomiast na sobotę przewidziana jest premiera filmu fantastycznego, krótkometrażowego zresztą, filmu, który liczy raptem 25 minut, filmu polskiego Marka Sucheni, to taki człowiek, który fajny film tworzy, a film ulubiona aktorka AI. No i właśnie, film mamy tutaj jednoznacznie, a i to się pojawia, sztuczna inteligencja radzi sobie lepiej z administracją, zarządzaniem, a nawet dziedzinami sztuki.

No i zgodnie z rozkładem teraz pora na serwisy streamingowe, które będą na pewno ważkim elementem spędzania czasu w najbliższych dniach. Od czego zacząć? No dobra, może od HBO Max, bo jeżeli macie świadomość, to dzisiaj wystartowały, w zasadzie wczoraj, Game Day Murders, pierwsze 6 odcinków, od wczoraj dostępne, także pooglądać możecie. Natomiast dzisiaj Naked and Afraid, odcinek 1-8, jak bracia. Natomiast jutro, moi drodzy,

No, mocne premiery, bo Milczenie Owiec wskakuje, czyli będzie... No i Uncharted. Jednym słowem, bardzo mocne propozycje, a dodatkowo jeszcze Corregidora, czyli najczarniejszy dzień meksykańskiego futbolu. Trzy odcinki naraz. Dodatkowo Crystal Lake to 8 odcinków. Georgia i Mandy wzięli ślub w trzeci sezon, odcinek pierwszy, czyli w zasadzie trzecia premiera, moi drodzy. Jeżeli chodzi o Disneya, to podpowiem tak, że po pierwsze, to dzisiaj Vision Quest miał swoją premierę, także będzie na pewno warte przemyślenia, bo mamy tutaj zresetowanego Visiona, który ukrywa się przed tymi, którzy chcieli wykorzystać go jako broń, tak podpowiem. Warto o tym pamiętać. Od paru dni jest zresztą epidemia klaunów, to też przygotujcie się tego. Natomiast od piątku Wayne i Colin Rooney, rodzinnie bez filtra, może się spodobać. No i Miłość sieci oszustw, to z kolei od niedzieli będzie do obejrzenia. Przynajmniej na te najbliższe dni. Jeżeli chodzi o kwestię Netflixa, to uwaga, jeżeli chodzi o tytuły licencyjne, to od jutra 7 będzie do obejrzenia. Doskonały thriller z gwiazdorską obsadą. Manipulacja śledczymi, no i oczywiście zamordowana małżonka jednego z nich, to akurat tylko dwie kwestie, które się z tym filmem wiążą. Naprawdę warto obejrzeć, to jest coś, co trzyma w napięciu od samego początku niemal do samego końca. To 1-2 również od jutra i Statek Widmo od jutra. Dodatkowo jeszcze parę innych propozycji od jutra, bo Doktor Sen w ukryciu, Ciche miejsce 1-2. Dodatkowo jeszcze Konstantin, Nowokaina i Krwawy Diament, to akurat też doskonała obsada przede wszystkim. Shazam, no powiedzmy super bohater w ciele nastolatka, a dodatkowo jeszcze Sylwester w Nowym Jorku, Przyjemnych snów. Natomiast Star Trek 1-3, czyli w tym momencie te starsze wersje, znaczy nie, 1-3 to są chyba w tym momencie ta najnowsza edycja, od jutra będzie, od pojutrza będzie akurat dostępna. No i Do Diabła z Miłością też od piątku, dodatkowo Duchy sezon 4 i 5. Od razu uprzedzam, nie wiem, czy chodzi w tym momencie o edycję amerykańską czy brytyjską. Zakładam, że amerykańską, bo oni tego pomysłu się trzymają, pomimo tego, że brytyjska była dużo, dużo lepsza moim zdaniem. Diabalska plansza Ouija, czyli manga troszeczkę, to będzie akurat od soboty. Dodatkowo jeszcze Hard Eyes opancerzony, również sobota, a w niedzielę Odważ się zdobyć faceta i Niezwykła prawniczka Minami. Wtorek Halloween 1 i 2 od razu i Hot Wheels, czyli gorące koła na start, atak Styrexa. No i przyszła środa, moi drodzy, światła sceny, czyli Chwytaj szansę. Myślę, że warto o tym pamiętać. No i przypominam, to były tylko propozycje licencyjne Netflixa. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to dzisiaj Miłość jest ślepa, S11 Boston się pojawiło. Natomiast od jutra będzie Nadciąga burza, czwarty sezon Dyplomatki. Również od jutra Hollywood Arts, opowieść o Normie i McDonaldzie. To będzie już od pojutrze, czyli od piątku, moi drodzy. Również od piątku Apostoł i Seriously Single 2. No a dodatkowo jeszcze Solidna terapia i Organizer Eisler. Natomiast to już od wtorku Cyberpunk Ed Quarners 2. No czyli w tym momencie nawiązanie do gry skądinąd o polskim rodowodzie. A od środy Six Kings Slam sezon drugi, Matki Pingwinów również sezon drugi i nowy Starforski eksperyment więzienny. To akurat wszystko od przyszłej środy. A teraz przechodzimy do propozycji, które dotyczą ni mniej, ni więcej, tylko jeszcze Amazona, bo to nam zostało jeszcze do
zasygnalizowania, do powiedzenia. Tak a propos, to dzisiaj Helluva Boss się objawił jako nowy. Dodatkowo również Miłość Twojego Życia, to z kolei taka anime i to taka dosyć ostra anime, natomiast od piątku będzie Plan Doskonały, czyli mistrz złodziejstwa werbuje dwoje nieznajomych do skoku na Louvre. Jak wam się wydaje, że pomysł jest wtórny, to wydaje mi się, że raczej scenarzyści zaczerpnęli pomysł z życia realnego troszeczkę. No i pierwszy sezon Soru będzie od 20 października, czyli od wtorku dostępne, także a jest to produkcja polska, moi drodzy, także możecie się przygotować, będzie o czym mówić. No i drugi sezon Listy Śmierci, to będzie od 21 października, też się przygotujcie. W międzyczasie Love in Disguise to akurat od 19 października, czyli od poniedziałku, moi drodzy. Natomiast ja cały czas przypominam, że jak to zwykle bywa w Amazonie, od 1 października duża wymiana filmów była, bo tam między innymi Rocky od 1 do 6, Creed od 1 do 3, Terminator, moi drodzy, kosmiczne jaja dla postraszenia laleczka Chucky w pierwotnym wydaniu, doskonałe filmy Thelma i Louise, Myszy i Ludzie, to niemalże oscarowe. Dodatkowo jeszcze oczywiście cała trylogia Hobbitu. No i no, moi drodzy, chyba też nie można o tym nie wspomnieć, polskie produkcje Zimna Wojna i Juliusz, a w tle jeszcze gdzieś oczywiście Prodigy opętany i Dom Gucci. To akurat tylko i wyłącznie fragment tej oferty, który na ekrany trafił, a jest tego naprawdę dużo, w związku z tym na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. No i chyba ten moment do tego, żeby Ann McDonald nas troszeczkę zabawiła.

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmów, które będziecie mogli obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, no powiedzmy tak, bez abonamentu czy innych rzeczy. A, przepraszam, abonament musi być. Ale to już inna bajka oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje, to tak, po pierwsze, o 21 na TVN Creed 2 będzie do obejrzenia, czyli o bokserach. Znowu Gwoli Ścisłości mówiłem, na Amazonie wszystkie trzy części do wglądu, oczywiście po kolei. Zwłaszcza jeżeli nie oglądaliście jedynki, a chcielibyście wniknąć, no to na Amazonie jedynkę, a później dwójeczkę na TVN do obejrzenia, a razem z innymi ten sam nastrój. Na Pulsie o 22.15 13 Wojownik z Antonio Banderasem, który wciela się w araba, która trafia do kraju, w zasadzie krainy wikingów, i tam bierze udział w wyprawie przeciwko widmom. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Underworld to akurat na stop klatce o 22.50, a Puls 13 Wojownik 22.15. Jeżeli chodzi o superprodukcję, to na TV4 o 23.10 Helikopter w ogniu będzie do obejrzenia. Też myślę, że wam się spodobać może. No i propozycja, no myślę, że bardzo specyficzna, bo pewnie żeście nie oglądali, pomimo tego, że to jest koprodukcja polsko-włoska i relatywnie nowa, bo z niecałych 10 lat, Człowiek z magicznym pudełkiem, to będzie na TVP Kobieta o 22.30. Fantastyka, lekka, jeżeli chodzi o to. Mamy Warszawę, no w sumie dosyć blisko, bo powiedzmy roku 2030. Tam młody człowiek, który rozpoczyna pracę w Warszawie w korporacji, poznaje dziewczynę, no i znajduje radio, stare radio, które okazuje się urządzeniem dokonującym teleportacji. Tyle podpowiem. Człowiek z magicznym pudełkiem do obejrzenia na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że wielu z was może wam się to spodobać. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, na czwartek, to o 22.55 oscarowa superprodukcja z 92 roku, Ostatni Mohikanin, moi drodzy. Jednym słowem, warto pamiętać, natomiast zdecydowanie bardziej stonowana, aczkolwiek też nagrodami obsypana, Dziennik Bridget Jones z 2001 roku też się wam może spodobać, a ci, którzy chcieliby no, tą tematykę utrzymać, Aniołki Czarniego, ale w tej wersji z 2000 roku do obejrzenia 22.05 na stopkratce będą. Detektyw Knajk Redemption to akurat sensacja na Pulsie o 22.20, ewentualnie to też jutro, moi drodzy. Natomiast o 23.10 Blade Runner 2049, kontynuacja filmu, który no Harrisona Forda wciągnął na trochę inne wyżyny aktorstwa, ale to jest kontynuacja. Fantastyka o androidach w Los Angeles, a w zasadzie tropieniu tychże androidów. Jednym słowem, warto się przymierzyć. Na Super Polsacie Hanna, sensacja amerykańsko-brytyjsko-niemiecka. Nastolatka wyszkolona na zabójczynię wyrusza świat, by wymierzyć sprawiedliwość. No, jak jej się to uda, poruszające na pewno. Natomiast właśnie sporadycznie chyba proponuję wam dokumenty. Na Fokusie o 23 jutro będzie na pokładzie atomowego okrętu podwodnego dokument brytyjski. Myślę, znaczy tak, no na pewno nie będzie to propozycja dla wszystkich, ale myślę, że jest to jednak taka propozycja naprawdę fajna i w ogóle. Na tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, jakąś alternatywę filmową, Johnny Depp w Dziewiątych Wrotach z 1999 roku.
czyli w tym momencie odszukanie kontaktów między szatanem a światem współczesnym w oparciu o tajemniczą książkę, a w zasadzie wydawnictwo, wydanie książek, bo różniące się między sobą. Zawiła sprawa, ale film trzyma w napięciu, znaczy początek może jest taki nieporywające, ale później naprawdę nie chce się przełączyć, a reklamy to was dobiją chyba do samego spodu. Dziewiąta wrota o 25 jutro na TVP Kultura, także można wręcz należy się do tego po prostu przymierzyć i ruszyć. Piątek z kolei, to zacznijmy od tego, że Jurassic World, czyli 2015 rok, mamy park dinozaurów, no i znowu problemy ze wspomnianymi stworkami, no bo okazują się trochę mniej kontrolowalne. Killer, moi drodzy, 97 roku, Cezary Pazura, Jan Rewiński i nie tylko, moi drodzy, 22.35 na TVN-ie, warto o tym pamiętać. No a dla roztargnionych komedia z Sylwestrem Stallone, moi drodzy, w roli głównej o 22.25 na stopklatce Stój, bo mamuśka strzela. No co się stanie, jeżeli przylatuje do dorosłego pana mamuśka, która chce mu urządzić życie, a przy okazji, no powiedzmy, nie przyjmuje do wiadomości, że jest on, no jakby nie było, poważnym oficerem policji. Na Pulsie o 22 komórnicy będą do obejrzenia, tak dla ciekawostek, natomiast ja rzucam was od razu trochę głębiej. Ślubuk o 22.10 na TVN7, polska produkcja, lata 90. XX wieku i Maryśka, która jest samotną matką wychowującą syna z zaburzeniem spektrum autyzmu. Wtedy coś niezrozumiałego. Dzisiaj dalej niezrozumiałe, ale przynajmniej nie bulwersujące. Na Super Polsacie będzie Anakonda z kolei o 21.00 do obejrzenia, także to jakby kolejna propozycja. No i uwaga, uwaga. 25 na Kulturze, Odyseja Kosmiczna, 2001 Odyseja Kosmiczna, jednym słowem film, który otworzył nas na fantastykę taką naukową. Film z 1968 roku i nie wiem jak to możliwe, ale no, pomimo, że tak powiem kilku, że tak powiem takich wtrętów z myszką, film, który nadal się nie zestarzał, moi drodzy, także warto poświęcić trochę czasu. Przypominam, w piątek o 25 Odyseja 2001 Odyseja Kosmiczna do obejrzenia na TVP Kultura. Sobota, jeżeli sobota, to oczywiście tradycyjnie przechodzimy do trochę szerszego spektrum czasowego, no bo chciałbym znaleźć akurat propozycje dla młodszych widzów. No i uwaga, TVN7 będzie wam proponowało o godzinie 6.35 Złoty Kompas. Dla tych, którzy wstaną trochę później, to na TVP Kultura 7.35 będzie Niedźwiadek Pompon, sen o totemicznym drzewie. Produkcja francuska z 23 roku, animacja. Myślę, że też się może co niektórym spodobać. No i 7.30 równolegle na fali na TV6. Też chyba się co niektórym spodoba. No i jeszcze jedna animacja na Pulsie 2, Kubuś i Hefalumpy. Nie wiem dlaczego, ale właśnie sobie przypomniałem, że ten film blisko 20 lat temu, nie, ponad 20 lat temu zapowiadałem jako premierę kinową, moi drodzy. Nie wiem dlaczego to zapamiętałem, ale sobie właśnie o tym przypomniałem, moi drodzy, jak ten czas przeleciał. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, na Polsacie o 22.00 Gladiator z Russellem Crowe w roli głównej, ale nie tylko, bo aktorów będzie tego, zresztą oscarowa produkcja, na pewno warto to obejrzeć. Twierdza o 20.00 na Pulsie, czyli z kolei no powiedzmy sensacja o tym, jak grupa zbuntowanych żołnierzy chce wymusić okup i zajmuje w tym celu więzienie Alcatraz, a tam wyrusza specjalna ekipa, która ma im to
uniemożliwić po prostu. No i Sean Connery, który jako uciekinier z tego miejsca ma ich tam wprowadzić. Transformers 3 o 20 na TVN 7 będą chyba do obejrzenia. No a na Pulsie 2, moi drodzy, Wyścig Szczurów o 21. Doborowa obsada i myślę, że może się to oczywiście wielu spodobać. Jakby co do czego, to na Kulturze będzie o 23.35 powtórka Odysei Kosmicznej, ale uprzedzam, to jest sobota 23.35. Ten film trwa ponad 2,5 godziny, w związku z tym koniec jest zdecydowanie tak bliżej godziny drugiej przewidziany. O tym też pamiętajcie. No i niedziela, tutaj znowu się przesuwamy troszeczkę w czasie, no, żeby znaleźć propozycje również dla młodszych widzów. Ochroniarz Amator, komedia o 7.30 na TVN 7, to może się wam wydać dziwne, ale spokojnie. Ale na Super Polsacie o 11.25 będzie animacja Piotruś Królik 2 na Gigancie. W międzyczasie, a w zasadzie równolegle, Rycerz Króla Artura, czyli przygoda też o 11.25 na TV6. Natomiast, czy jeszcze coś mogę tutaj podrzucić? No taka historia może mniej dla dzieci, ale sensacja w sumie, za to bardzo obrazowa, że tak powiem, Zabójcze Maszyny na TV4 o 11.50 też chyba się może co do niektórym spodobać. Także zapraszam. No a jeżeli chodzi o pasmo wieczorowe, to w niedzielę, moi drodzy, na Polsacie Narzeczony na Liby, taka komedia romantyczna też chyba może się spodobać. Mayday, komedia polska, taka no, uczuciowo inna, Stambowski chyba gdzieś tam się przejawia, to TVN akurat będzie wam proponował. Mechanik konfrontacja na Pulsie o 20, ale bardziej bym na Pulsie zwracał waszą uwagę na Komando. Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. 40 lat minęło, Arnold dalej na chodzie, moi drodzy. Myślę, że warto o tym pamiętać. Na Pulsie 2 Ostatni Legion będzie o godzinie 20. Rzym, rok 460, Imperium kłóci się ku upadkowi, a my przenosimy się akurat do Brytanii i przy okazji obejrzymy no, kawałek historii. Terminator Genesis, to akurat wracamy do świata Terminatora. Tak a propos Arnolda, aczkolwiek bez Arnolda. TVN 7 o 20. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na dokument na TVP Kultura, Mężczyzna klasyka gatunku z 2017 roku. No i taka, ponieważ jest to akurat film sprzed paru lat, to jest to opowieść, której próbowali wtedy autorzy odpowiedzieć, jaki obraz mężczyzny przynosi ludzkości XXI wiek, czy bardzo się to pokrywa z rzeczywistością, czy nie. Możecie to sprawdzić sami. No i jeszcze szybciutko, poniedziałek o 22.15 Komornik amerykańsko-brytyjski będzie do obejrzenia o 22.15, to tak informacyjnie, natomiast na TVN o 22.50 Batman kontra Superman, czyli Świat Sprawiedliwości, myślę, że też się wam może spodobać. Natomiast ja jeszcze jedną propozycję chciałbym podrzucić. Film historyczny Królowa Margot, film z 1994 roku, to TVP Kultura o 20.00 oczywiście zapraszam. A teraz również zapraszam do tego, żeby posłuchać sobie Rihanny.

No i to chyba ostatnie wejście, moi drodzy, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiejszy program, także powoli zmierzamy do pożegnania. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli wśród was, moi drodzy, jest ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o pracę w radiu, czyli realizacja, prowadzenie programów radiowych, no to zapraszam do kontaktu mailowego. Wystarczy napisać na adres mailowy nowinki@pkedu.pl chęć, no i ewentualnie opisać, czy robiliście już coś w tym kierunku, czy nie, i czy ewentualnie macie jakieś dni, w których jesteście dyspozycyjni. Generalnie najlepsze dni do bezpośredniego spotkania to byłby poniedziałek, środa lub czwartek około godziny 19. Myślę, że jest to taki pora w sam raz. Natomiast druga informacja, jutro zapraszam was od 9:00, będzie poranek, będzie kultywator do odsłuchania. Natomiast wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. No a poza tym pamiętajcie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Gramy dla was, gramy na pewno dosyć fajnie i ciekawie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy, do usłyszenia i pa, pa.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Mamy dzisiaj czwartek, 15 dzień października i 288 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, ale także Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sever, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Generalnie takie ablucje czasami wskazane są w każdym przypadku. Dodatkowo Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i Święto Wojsk Radiotechnicznych, czyli tych od radarów ogólnie rzecz ujmując. Jednym słowem, moi drodzy, piękny październikowy dzień. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, że jest kilka rzeczy, które mogę wam już w tej chwili zaproponować. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, ale Festiwal Piosenki Studenckiej startuje, to o tym będzie jeszcze więcej w serwisach, swoją drogą istotnych. Natomiast w Kwadracie o godzinie 19.30 Opał dzisiaj będzie koncertował, na który to koncert oczywiście serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam tym razem rozrywkę taką lżejszą, animowaną troszeczkę. Vincent, Legenda Oceanu, czyli ssaki morskie, które powiedzmy swoim śpiewem pilnują całego oceanu. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17, ewentualnie w sobotę możecie się na to wybrać na godzinę 18.25, też piękna pora. No i informacje bieżące. Tutaj, moi drodzy, przedwczoraj została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Acopol Development spółka z o.o. tudzież Klubu Sportowego Korona 1919 oraz Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. No i ten list intencyjny umowy dotyczy współpracy na rzecz sportu akademickiego i pierwszoligowej koszykówki kobiet. Tego samego dnia zresztą przedłużono również współpracę sponsoringową Acopolu z Koroną, a spółka pozostaje sponsorem tytularnym zespołu Acopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska w sezonie 2026-27. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście jak najbardziej słuchania Radia Nowinki. A co za tym idzie, moi drodzy, po pierwsze, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia. A reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawą tematykę i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście na antenie Nowinek. A przy okazji również jeszcze jedna propozycja, bo jeżeli nie chcielibyście tylko słuchać, ale chcielibyście spróbować swoich sił w radiu, no to mam dla was również propozycję. Wystarczy się do nas zgłosić, a będziecie mogli spróbować swoich sił jako prowadzący programy, realizujący programy i jednym słowem tworzący radio. Wystarczy napisać albo na adres mailowy nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie przyjść do nas w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę czy czwartek około godziny 19. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi już o kwestię programową, do której wracam, to jutro poranek będzie tuż po godzinie 9. Wieczorem na naszej antenie w piątek herbatka o 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o 21 inżynierskie historie, w których Tomasz Kapuściak ponownie zaproponuje wam ciekawe spotkanie z kwestiami technicznymi, ogólnie rzecz ujmując. Zapraszam do słuchania Nowinek.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 15 dzień października i 288 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, ale także Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sever, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Generalnie takie ablucje czasami wskazane są w każdym przypadku. Dodatkowo Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Światowy Dzień Białej Laski, Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich i Święto Wojsk Radiotechnicznych, czyli tych od radarów ogólnie rzecz ujmując. Jednym słowem, moi drodzy, piękny październikowy dzień. A jeżeli chodzi o propozycje klubowe, to myślę, że jest kilka rzeczy, które mogę wam już w tej chwili zaproponować. Po pierwsze, nie wiem czy wiecie, ale Festiwal Piosenki Studenckiej startuje, to o tym będzie jeszcze więcej w serwisach, swoją drogą istotnych. Natomiast w Kwadracie o godzinie 19.30 Opał dzisiaj będzie koncertował, na który to koncert oczywiście serdecznie zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to proponuję wam no, tym razem rozrywkę taką lżejszą, animowaną troszeczkę. Vincent, Legenda Oceanu, czyli ssaki morskie, które no, powiedzmy swoim śpiewem pilnują całego oceanu. A film do obejrzenia dzisiaj w Multikinie o godzinie 17, ewentualnie w sobotę możecie się na to wybrać na godzinę 18.25, też piękna pora. No i informacje bieżące. Tutaj, moi drodzy, przedwczoraj została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Acopol Development spółka z o.o. tudzież Klubu Sportowego Korona 1919 oraz Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. No i ten list intencyjny umowy dotyczy współpracy na rzecz sportu akademickiego i pierwszoligowej koszykówki kobiet. Tego samego dnia zresztą przedłużono również współpracę sponsoringową Acopolu z Koroną, a spółka pozostaje sponsorem tytularnym zespołu Acopol Korona 1919 AZS Politechnika Krakowska w sezonie 2026-27. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście jak najbardziej słuchania Radia Nowinki. A co za tym idzie, moi drodzy, po pierwsze, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, a reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawą tematykę i doskonałą atmosferę. To wszystko oczywiście na antenie Nowinek. A przy okazji również jeszcze jedna propozycja, bo jeżeli nie chcielibyście tylko słuchać, ale chcielibyście spróbować swoich sił w radiu, no to mam dla was również propozycję. Wystarczy się do nas zgłosić, a będziecie mogli spróbować swoich sił jako prowadzący programy, realizujący programy i jednym słowem tworzący radio. Wystarczy napisać albo na adres mailowy nowinki@pk.edu.pl, ewentualnie przyjść do nas w trakcie programów autorskich, na przykład w poniedziałek, środę czy czwartek około godziny 19. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi już o kwestię programową, do której wracam, to jutro poranek będzie tuż po godzinie 9. Wieczorem na naszej antenie w piątek herbatka o 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. Natomiast dzisiaj o 21 inżynierskie historie, w których Tomasz Kapuściak ponownie zaproponuje wam ciekawe spotkanie z kwestiami technicznymi, ogólnie rzecz ujmując. Zapraszam do słuchania Nowinek.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pra, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No tak, będzie dzisiaj sporo takich informacji. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, uczniów przy okazji też, ale to już jest jakby kolejna sprawa. Oni świętują ostatniego dnia szkoły, a dzisiaj nauczyciele, moi drodzy. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i prowadzi. A dzisiaj w programie tradycyjnie będzie o informacjach kulturalnych, będzie również kilka propozycji dotyczących wydarzeń, nazwijmy to lokalnych, będzie również o premierach filmowych, no i będzie, moi drodzy, jakby na to nie było, również o serwisach streamingowych, to co ciekawego, nowego tam się pojawia, no i będą propozycje dotyczące filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To będzie wszystko dzisiaj, ale później, a na razie gramy, moi drodzy.

No tak, skoro się powiedziała, to i powiedzmy B, czyli przechodzimy do kwestii kulturalnych, a skoro tak, no to chyba nie można zacząć inaczej. Zaczynam od klubu Kwadrat. Jutro, tuż po godzinie 19.30, a wejście nawet wcześniej, Opał w ramach Opa 7 Tour będzie koncertował. Natomiast Hoshi Session Live to akurat koncert, który będzie dzień później, czyli w piątek o godzinie 20 się rozpoczynał. W sobotę z kolei Strachy na Lachy, moi drodzy, to akurat koncert o 20.30. Warto o tym pamiętać i przyjść po prostu. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów, na przykład w klubie Studio Jalkre, to akurat koncert, który będzie miał miejsce jutro o 20. Single Party Disco to akurat czwartek o 22, a koncert jutrzejszy oczywiście o 20. 16 października w piątek Guzior w klubie Studio od godziny 20, natomiast 17 października Nasza Basia Kochana i Przyjaciele po latach, czyli retrospektywa, koncert, no cóż, w ramach cyklu Szafa Pełna Wspomnień. To o godzinie 19 w sobotę, warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, Beata Kozigrak Unplugged, czyli koncert w ramach 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. To akurat niedzielny koncert, chyba się Wam spodobać może. Jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, bardziej prozaiczne, przystępujemy do listingu, bo troszeczkę się tego nazbierało. O tym, że Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie startuje już jutro, zdążyłem chyba wspomnieć, natomiast będzie o tym za chwileczkę trochę więcej. W Gwarku Kajetan Wolas, numery z szuflady, to akurat młode pokolenie, no i troszeczkę muzyka z pogranicza jazzu, R&B i hip-hopu, jednym słowem, może to być na pewno coś, co Was zaciekawi w ogóle. W Enceku jutro najciekawsze, najpiękniejsze piosenki Krzysztof Klęczon. Jednym słowem, utwory Klęczona, no cóż, w wykonaniach zespołu Piramidy. Myślę, że też warto się wybrać, no bo w końcu piosenki Klęczona, no i Krajewskiego, no to akurat były czerwone gitary i to akurat do dzisiaj na imprezach czy gdzieś mamy szansę jeszcze sobie to zagrać czy posłuchać. I no cóż, tutaj różnic wiekowych nie ma, każdy doskonale się przy tym bawi. Na wesołej Impressive na Kopernika 17 generator energii społecznej, czyli muzyczne oblicza ziemi krakowskiej, to 18.30, również jutro. Jolkre to już zdążyłem wiedzieć, natomiast w Zaścianku również jutro i również o 19.30 Mr. Mink, Necrowerge i Profanacja. Jednym słowem, będzie trochę cięższych brzmień. W Globus Music Club na Węgierskiej 4 Julian J3PO Polak trio koncertować będzie. Natomiast w Alchemii o 20 Grzesław Nawrocki. Najpiękniejszy śmietnik to nowy album właśnie tego autora, myślę, że warto podejść. W Piwnicy pod Baranami z kolei również jutro Marian Pawlik Quartet, czyli jazzująco, będzie w myśl tradycji Piwnicy oczywiście. Dzień później, to już w tym momencie mamy piątek, od piątku do soboty, dobrze mówię? Piątek, sobota, nie, do niedzieli oczywiście, 7 festiwal Chango, no powiedzmy nowa świecka tradycja krakowska, pamiętajmy o tym. Klub spotkań Poczta Główna z kolei, to również piątkowa godzina 18, Floral Bugs, Flegma, Żółć i Krew. To akurat zestaw zespołów młodych, mniej znanych, ale prezentujących epki, które się już pokazują, także macie szansę również troszeczkę młodych, nowych brzmień zaczerpnąć.
W Operze Krakowskiej, uwaga, uwaga, nie byle co, bo Faust w nowej odsłonie, premiera sezonu 2026-2027, to akurat w piątek od 18.30. Myślę, że warto dla tradycji podejść. A w Centrum Kongresowym ICE o 19 w piątek Maryla Rodowicz, Niech żyje bal. No cóż, w kalendarz nie będę patrzył, w dokumenty też. Ona dalej śpiewa, moi drodzy. Ampacity, Whitpecker i Snake. To akurat zespoły, które pojawią się w Gwarku o 19.30, natomiast w klubie Re będzie Blake razy listopad. Jednym słowem będzie znowu duet, który eksploruje, łączy, a przy okazji również bardzo intensywnie zabawia wszystkich, którzy tam się ewentualnie pojawią. W Zaścianku z kolei również na piątek na 20 The Material Limited w ramach chyba tasy, które coś tam o piekle napomyka, w każdym razie piekło nie będzie nam czegoś tam robiło. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne, no to w Alchemii pasem po czole przedstawia, czyli ciśnienie. No tak, ale cyklem ciśnienie to akurat

również na sobotę On Mess Quintet. Natomiast w Hyde Parku w sobotę Czeluść i Eternal, czyli mocniejsze dźwięki. W Zaścianku z kolei na niedzielę tym razem Onslaught i The Prophecy 23. Dodatkowo jeszcze chyba Taran się tam pojawi, także jest o czym mówić. A w Enceku w niedzielę o 19 Krystyna Prońko z zespołem. Tutaj w kalendarz też nie będę patrzył, ale głos jak zwykle piękny. W Rzaczku z kolei o 19.30 BNDK, czyli Vintage. No, brzmienie troszeczkę stylizowane, ale oczywiście samo podejście myślę, że wielu może się jak najbardziej spodobać. W klubie Baza, Corpsite i Electric Tutorial i TFJR, jednym słowem zestaw koncertowy, który no, myślę, że rozmaicony na pewno będzie. W Betelu również na niedzielę Brazilian The Glove Brothers Band. Przepraszam bardzo. Rozpędziłem się i troszeczkę w gadziołku zasło. W Gwarku z kolei również, ale to już na poniedziałek z kolei Valley of the Sun i Only Sons, jednym słowem, no takie troszeczkę bardziej kolorowe, grungowe dźwięki, które mogą się spodobać. A w Strefie Nowej w poniedziałek rozstaje i miejsce spotkań, czyli Arberts, będzie między innymi koncertował. Retro dyskotekowe kawałki, no takimi wykładami o muzyce ukraińskiej oczywiście też przy okazji. Natomiast chyba tyle mogę powiedzieć w tej chwili o kwestiach koncertowych. Nie wiem, czy uczulić was na coś, ale podpowiem, że w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia Hunter będzie znowu w Krakowie występował. Także przygotujcie się i na to wydarzenie. Dobra, to jest chyba ten moment, kiedy Gabriel Klimi możemy posłuchać.

No a teraz przechodzimy do części zapowiadanej, aczkolwiek może być no, dla wielu zaskoczeniem, że o tym mówię. No bo tak, jutro startuje 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, należy podkreślać. Abstrahując od innych kwestii, mam nadzieję, że to jest kolejne wydarzenie, które doprowadzi do tego, że ten festiwal, ten studencki festiwal piosenki wróci na swoje miejsce na mapie muzycznej Polski, no bo prawdę mówiąc, tak jak już to wielokrotnie zdarzało mi się powiedzieć, był okres, kiedy przyjęli to ludzie, którzy no nie wiem, chcieli w tym momencie zrobić Małopole bis, mieli jakieś ambicje, natomiast no, mało ducha studenckości, a w zasadzie festiwalowo-studenckiej duchowości tutaj było i ten festiwal, no powiedzmy, stracił renomę w jakimś stopniu. Dość powiedzieć, że no, taka banalna sprawa, która gdzieś się tam zaczęła pojawiać, przez wiele, wiele, wiele lat Japa w Łodzi, która się odbywała, czyli Festiwal Piosenki Turystycznej, poniekąd też studencki oczywiście, to jedną z głównych nagród był udział w konkursie Studenckiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Z biegiem czasu okazuje się, nagle się okazało, że po kolejnych perturbacjach i tak dalej, no jednych nastąpiła pewna zmiana, no bo wręcz no i ranga tego upadła troszeczkę, no i się okazuje, że to Kraków na japę ewentualnie wskazywał, że tak powiem, jakiegoś wykonawcę. Ale wróćmy do kwestii bardziej organizacyjnych. Skromnie to skromnie, no bo to tak chyba takie czasy, takie organizacje, ale osoby, które festiwal kochały, powoli, powoli chyba tą, powiedzmy, atmosferę, rangę tego festiwalu przywracają. No i moi drodzy, jutro startuje festiwal SFP, 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Przypominam, festiwal, który od 1962 roku nas zabawia. Jeżeli zauważyliście tam tę niespójność datową, to przypominam, że chodzi tutaj o dwa wydarzenia, które miały znaczący wpływ na organizację festiwalu. Pierwsza to była studencka wiosna 68 roku, a druga to stan wojenny, moi drodzy. No i jeżeli odejmiemy te rzeczy, wszystko nam się już zaczyna tutaj w terminach zgadzać. A jeżeli chodzi o sam festiwal, no to w programie, moi drodzy, inauguracja, czyli koncert inauguracyjny 62. festiwalu jutro o 20 w klubie Pod Jaszczurami. A Briela to będzie akurat osoba, która, no powiedzmy, ten festiwal otworzy. Wokalistka, songwriterka, język poetycki. No a poza tym, ujmę to w ten sposób, Jaszczury mi się z festiwalem bardzo kojarzą, może nie do końca, nie jestem jeszcze z tego pokolenia, które właśnie w Jaszczurach głównie ten festiwal zaliczało. Ja pamiętam koncerty, przede wszystkim główne koncerty, które odbywały się w krakowskiej Rotundzie, no i finały, które najczęściej były akurat na hali Wisły albo innej takiej sali rozrzuconej tu i ówdzie. No ale były oczywiście koncerty mniejsze, które pojawiały się czy na przykład w Zaścianku, czy pod Przewiązką, czy w innych miejscach, moi drodzy, ale tak również było w Jaszczurach. Jaszczury akurat w mojej pamięci, a w zasadzie za mojej kadencji, uczestnictwie w tych festiwalach, to były przede wszystkim miejsce, gdzie czekało się na werdykt. Koncert w oczekiwaniu na werdykt, niesamowita sprawa. No i niesamowite wspomnienia, to mógłbym chyba, że tak powiem, usiąść i kilka ładnych wieczorów poopowiadać o wydarzeniach, które się tam rozgrywały, o tym, jak schodziło się do piwnicy. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale pod Jaszczurami była prohibicja nieobowiązująca, no bo generalnie w pewnym momencie ogłoszono, że tak powiem, zakaz sprzedaży alkoholu w obrębie rynku.
na poziomie rynku, przepraszam, w ten sposób to definiowano, natomiast bar w Jaszczurach, który był w piwnicach jako jeden z pierwszych, że tak powiem, lokali użytkowych w obrębie rynku, bo wcześniej tak nie było, moi drodzy. No, ponieważ nie był na płycie rynku, nie był na poziomie, tam alkohol można było ewentualnie konsumować. W związku z tym ta rozrywkowa część wydarzeń na pewno się tam w jakimś stopniu kultywowała. Ale właśnie pod Jaszczurami będzie inauguracja tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Studenckiej, 62. Festiwalu Piosenki Studenckiej. Myślę, że ta jaszczurowa inauguracja no, będzie miała, że tak powiem, dwa wymiary, warto o tym pamiętać. Dzień później, 16 października, czyli w piątek o 20:00, w Nowochódzkim Centrum Kultury koncert towarzyszący, czyli Katarzyna Dąbrowska, 13 randek Danuty Rin, czyli piosenki o miłości. Twórczość Danuty Rin, skądinąd, no też się kiedyś przewijała, że tak powiem, przez festiwal, to tak na marginesie. Będzie to nie tylko koncert, ale również opowieść o miłości, randkach, rozstaniach, nadziejach, jednym słowem, no coś, co będzie naprawdę interesujące, a dodam jeszcze, że no, nie będzie śpiewała sama Danuta Rin, ale będzie śpiewała Katarzyna Dąbrowska, która jest laureatką 43. Festiwalu Piosenki, Studenckiego Festiwalu Piosenki oczywiście. Jednym słowem, no, sprzed niemal 20 lat. Ja jej na koncertowej scenie już, prawdę mówiąc, nie pamiętam, nie wiem z jakiego powodu, ale tak jakoś wyszło. 17 października, to już jest sobota, moi drodzy. Muzeum Manga, to w tym momencie chyba kolejny raz, kiedy właśnie tam odbywa się najważniejsza część festiwalu, czyli przesłuchania konkursowe. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do samego końca. A wystąpią Alstromerie, Amelia Mitora i Damian Manikowski, Dawid Mik, Melodie Bliskości, czyli Dominika Rydz, Kancler, Jakub Lachowski, Julia Biłko, Karolina Kozłowska, Kilka Czułości, Magdalena Górzyńska, Michał Wróblewski, Sawczyński, Przemysław Kmietian, Rafał Wowrzeń, studenci trzeciego roku warszawskiej AT, Suma Pragnień, Tosia Witkosz, Antonina Witkosz, Zuzanna Wajdzik, Weronika Wazna, zespół KMT, zespół na Poddaszu, Widama, Music Project i Złośnice. To akurat zestaw uczestników konkursu. I właśnie spośród nich jury wytypuje laureatów, których zobaczymy dzień później, w niedzielę, ale w klubie Studio. Nie w klubie Studio, moi drodzy. Tak, w klubie Studio jak najbardziej, ale troszeczkę później. To zamieszanie zaraz wam w tym momencie wyjaśnię. To jest akurat sobota o 12:00, natomiast w sobotę o godzinie 19:00 koncert towarzyszący Nasza Basia Kochana, Przyjaciele po latach, to Klub Studio jak najbardziej, a wynika to z tego, że Nasza Basia Kochana to był zespół, który w 1976 roku zdobył jedną z głównych nagród 13 ogólnopolskiego wówczas Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich, tak się to wtedy nazywało, a został on założony przez Jerzego Filara i Jacka Cygana, skądinąd do dzisiaj znanych i uznanych autorów tekstów i piosenek. W każdym razie dziś, no, niemalże dokładnie pół wieku później, to niemalże jest o tyle istotne, że z reguły festiwal był wiosenną porą, a teraz jest jesienną, żeby nie nakładał się na inne wydarzenia. W każdym razie będzie to akurat możliwość poznania, przypomnienia sobie twórczości właśnie tego zespołu Nasza Basia Kochana, a wystąpią Jerzy Filar, Jacek Cygan, Elżbieta Adamiak, Wacław Juszczyszyn, Grzegorz Bukała, Barbara Sobolewska, Stanisław Szczyciński, Maria Zalewska, Kuba Blokesz, to nowsze pokolenie, Piotr Świtliwicz i przyjaciele, moi drodzy.
To wszystko akurat będzie w klubie Studio o godzinie 19 w sobotę. Natomiast o godzinie 19 w klubie Studio, ale już w niedzielę, rozpocznie się koncert, nazwijmy to finałowy. W zasadzie dwa koncerty, które się tam rozegrają. Część pierwsza to będzie dokładnie koncert laureatów 62. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Natomiast w drugiej części pojawi się Beata Kosidra, która zagra dla Was Unplugged. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i teraz chyba ten moment, na który niektórzy pewnie czekali, żeby posłuchać jakiejś muzyki, a ja chwileczkę odsapnąć.

No i teraz kwestie filmów. Filmów, które będą do obejrzenia już w najbliższym czasie na ekranach kinowych. A zaczynamy od dwóch dokumentów, moi drodzy. Dokumenty myślę, że nadal istotne. Obydwa dokumenty pełnometrażowe, że tak to określę. Pierwszy, Konrad Szłajski, koprodukcja czesko-niemiecko-norwesko-polsko-bułgarsko-łotewska. Film miał światową premierę 2 lata temu, natomiast nasza, no cóż, wypada teraz, w piątek, moi drodzy. Plac zabaw Putina, czyli dokument o tym, jak to Rosja próbuje odbudować swoje imperium. Doktryna wojny hybrydowej wprowadzona przez Putina w 2013 roku zakłada atakowanie zachodnich państw bez wypowiedzenia wojny. No i taki w sposób bardzo zawalowany, jednym słowem niejednoznaczny, nie wymuszający, że tak powiem, natychmiastowej, ostrej reakcji. Na pewno warto obejrzeć. Drugi film, premiera tegoroczna, moi drodzy, jak najbardziej. Tym razem dokument włoski Michela Mali, Egon Schiele, Poza tabu. Czyli opowieść o tym, co formowało wewnętrzny świat artysty. Zwiedzamy więc dekadencki Wiedeń i skopaną secesji Pragę, z których uciekał na większy świat, moi drodzy. A mówimy oczywiście o Egonie Schiele. No, jednym słowem, na pewno coś bardzo artystycznego, niejednoznacznego, ale myślę, że oglądającego się całkiem dobrze. Teraz propozycja raczej dla młodych widzów, czyli animacja familijna. Znowu Baranka Szaum mamy okazję pooglądać, a tym razem Baranek Szaum i Kudłata Bestia. W każdym razie mamy tutaj historię, w której nasz farmer niszczy pole dyniowe, a Szaum podejmuje próbę naprawy szkód, lecz jego działania pogłębiają chaos, gdy w pobliżu pojawia się groźna bestia, która, no oczywiście, ma szansę zamieszać. A co z tego wyniknie? No na pewno ciekawa opowieść, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Upadek wieloryba to z kolei thriller amerykański z Brianem Duffieldem i Danielem Krausem jako scenopisami. Josh Brolin, Austin Abrams czy Jane Levy, to akurat John Ortiz jeszcze w tle. W każdym razie zestaw aktorski całkiem przyzwoity. Mamy tutaj historię, w której po śmierci ojca bohater nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. No i niespodziewanie zostanie połknięty przez ogromnego kaszalota, a jego misja, no jakby, schodzi troszeczkę na plan dalszy. Jednym słowem, nie wiem, taka nowa historia Jonasza? Pewnie tak, ale z drugiej strony myślę, że jest to na pewno coś, co może nam się spodobać. Kolejna propozycja, Street Fighter, uliczny wojownik. To jest pewnego rodzaju remake, bo oczywiście Street Fighterów to już parę razy żeśmy ekranizowali. Ciekawostka taka, że nie jest to jedyny odgrzewany kotlecik, że tak powiem, jeżeli chodzi o filmy na te tygodnie. Na ten tydzień oczywiście. W każdym razie jest to koprodukcja amerykańsko-japońska, w której Ryu i Ken Masters wracają na turniej, gdzie spisek zmuszy ich do konfrontacji z przeszłością, no i ze sobą między innymi, co oczywiście samo w sobie może być pewnym wyzwaniem. Noah Centineo i Andrew Coyle w rolach głównych. Czy mogę wam jakiegoś bardziej... Cody Rhodes? Może kojarzycie, ale to już jest w tym momencie inna bajka. W każdym razie film Street Fighter, uliczny wojownik, do obejrzenia w kinach od piątku. No i kolejny mocno odgrzewany kotlecik, tak jak już wspomniałem, czyli film, który powieść, której ekranizacja była już robiona wielokrotnie, rozważna i romantyczna w nowej odsłonie.
Anglia epoki georgiańskiej, no i mamy tutaj losy pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę oraz trzy córki w trudnej sytuacji. Historia, no, jakby nie na nasze czasy, ale trochę odśnieżona, w związku z tym może się spodobać. W rolach głównych między innymi George McKay, tego powinniście kojarzyć. Fiona Shaw niekoniecznie, natomiast w rolach córek Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Myślę, że spodobać się wam może. Czy jeszcze kogoś tutaj pominąłem? No chyba tak, ale nie wracając do tego tematu, przypominam, rozważna, romantyczna, do obejrzenia oczywiście. Kolejny film, który tutaj chciałbym wam podpowiedzieć. Czas, który nie nadszedł. Produkcja belgijsko-polska. Skądinąd świetna rola, zresztą w przypadku Agaty Kuleszy to zawsze chyba można powiedzieć, że świetna rola to jej znak firmowy. Agata Kulesza, Dobromir Dymecki, Michalina Łabacz, Bartosz Bielenia, Vanessa Aleksander i Maciej Musiał. O, ostatnio go głównie z reklam chyba kojarzymy, no ale niech będzie. Mamy sytuację, no, bardzo prozaiczną, troszeczkę taki melodramat z elementami fantastyki, bo mamy świat, który odrzuca starość, no i po wielu latach spotyka się para byłych kochanków, no i próbują sobie odpowiedzieć, czy uczucia i człowieczeństwo mogą przetrwać mimo upływu czasu. Pytanie chyba odwieczne, czy uda się w tym filmie odpowiedzieć, nie wiem, ale myślę, że będzie to nad wyraz ciekawa odpowiedź. Przypominam, w rolach głównych Agata Kulesza między innymi i Dobromir Dymecki, także zapraszam, bo to naprawdę zapowiada się nad wyraz ciekawie. Film Czas, który nie nadszedł, do obejrzenia w kinach od piątku. To zupełnie odgrzany temat, bo w 1996 roku wszedł na ekrany kinowe film Crash. Niebezpieczne pożądanie. Film, który, no powiedzmy, zdefiniował na nowo kwestię dreszczowca, troszeczkę napięcia, trochę erotyzmu, no bo mamy tutaj film, w którym pewien 30-latek wkracza w świat ludzi, dla których największym źródłem podniecenia są koszmarne sceny wypadków samochodowych. No i stąd również jest to film z takimi elementami troszeczkę erotyki, no bo powiedzmy kontakty w trakcie drastycznej jazdy samochodem, no to w tym filmie się również między innymi pojawiają, a przy okazji również takie, dodam, że był to jeden z pierwszych filmów Davida Cronenberga, także też warto o tym chyba pamiętać. Na temat, no pomimo tego, że odgrzany 30 lat minęło, no to jest to chyba film jak najbardziej godny polecenia do obejrzenia ponownie, tym bardziej, że wielu z was mogło już o nim zapomnieć. No i teraz uwaga, troszeczkę nietypowa sytuacja, bo to były wszystkie filmy, które objawić się miały w piątek, natomiast na sobotę przewidziana jest premiera filmu fantastycznego, krótkometrażowego zresztą, filmu, który liczy raptem 25 minut, filmu polskiego Marka Sucheni, to taki człowiek, który fajny film tworzy, a film ulubiona aktorka AI. No i właśnie, film mamy tutaj jedno

no powiedzmy super bohater w ciele nastolatka, a dodatkowo jeszcze Sylwester w Nowym Jorku, przyjemnych snów. Natomiast Star Trek 1-3, czyli w tym momencie te starsze wersje, znaczy nie, 1-3 to są chyba w tym momencie ta najnowsza edycja, od jutra będzie, jutra nie, od pojutrza będzie akurat dostępna. No i Do Diabła z Miłością też od piątku, dodatkowo Duchy sezon 4 i 5. Od razu uprzedzam, nie wiem, czy chodzi w tym momencie o edycję amerykańską czy brytyjską. Zakładam, że amerykańską, bo oni tego pomysłu się trzymają, pomimo tego, że brytyjska była dużo, dużo lepsza moim zdaniem. Diabalska plansza Ouija, czyli manga troszeczkę, to będzie akurat od soboty, dodatkowo jeszcze Hard Eyes opancerzony, również sobota, a w niedzielę od was się zdobyć faceta i niezwykła prawniczka Minami. Wtorek Halloween 1 i 2 od razu i Hot Wheels, czyli gorące koła na start, atak Styrexa. No i przyszła środa, moi drodzy, światła sceny, czyli chwytaj szansę. Myślę, że warto o tym pamiętać. No i przypominam, to były tylko propozycje licencyjne Netflixa. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to dzisiaj Miłość jest ślepa, S11 Boston się pojawiło. Natomiast od jutra będzie Nadciąga burza, czwarty sezon Dyplomatki. Również od jutra Hollywood Arts, opowieść o Normie i McDonaldzie. To będzie już od pojutrze, czyli od piątku, moi drodzy. Również od piątku Apostoł i Seriously Single 2. No a dodatkowo jeszcze Solidna Terapia i Organizer Eisler. Natomiast to już od wtorku Cyberpunk Ed Quarners 2. No czyli w tym momencie nawiązanie do gry skądinąd o polskim rodowodzie. A od środy Six Kings Slam sezon drugi, Matki Pingwinów również sezon drugi i nowy Starfordski eksperyment więzienny. To akurat wszystko od przyszłej środy. A teraz przechodzimy do propozycji, które dotyczą ni mniej, ni więcej, tylko jeszcze Amazona, bo to nam zostało jeszcze do zasygnalizowania, do powiedzenia. Tak a propos, to dzisiaj Helluva Boss się objawił jako nowy. Dodatkowo również Miłość Twojego Życia, to z kolei taka anime i to taka dosyć ostra anime. Natomiast od piątku będzie Plan Doskonały, czyli mistrz złodziejstwa werbuje dwoje nieznajomych do skoku na Louvre. Jak wam się wydaje, że pomysł jest wtórny, to wydaje mi się, że raczej scenarzyści zaczerpnęli pomysł z życia realnego troszeczkę. No i pierwszy sezon Soru będzie od 20 października, czyli od wtorku dostępne, także a jest to produkcja polska, moi drodzy, także możecie się przygotować, będzie o czym mówić. No i drugi sezon Listy Śmierci, to będzie od 21 października, też się przygotujcie. W międzyczasie Love in Disguise, to akurat od 19 października, czyli od poniedziałku, moi drodzy. Natomiast ja cały czas przypominam, że jak to zwykle bywa w Amazonie, od 1 października duża wymiana filmów była, bo tam między innymi Rocky od 1 do 6, Creed od 1 do 3, Terminator, moi drodzy, Kosmiczne Jaja dla postraszenia laleczka Chucky w pierwotnym wydaniu, doskonałe filmy Thelma i Louise, Myszy i Ludzie, to niemalże oscarowe. Dodatkowo jeszcze oczywiście cała trylogia Hobbitu. No i no, moi drodzy, chyba też nie można o tym nie wspomnieć, polskie produkcje Zimna Wojna i Juliusz, a w tle jeszcze gdzieś oczywiście Prodigy Opętany i Dom Gucci. To akurat tylko i wyłącznie fragment tej oferty, który na ekrany trafił, a jest tego naprawdę dużo, w związku z tym na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. No i chyba ten moment do tego, żeby Ann McDonald nas troszeczkę

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmów, które będziecie mogli obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, no powiedzmy tak, bez abonamentu czy innych rzeczy. A, przepraszam, abonament musi być. Ale to już na bajka oczywiście. Jeżeli chodzi o propozycje, to tak, po pierwsze, o 21 na TVN-ie Creed 2 będzie do obejrzenia, czyli o bokserach. Znowu gwoli ścisłości mówiłem, na Amazonie wszystkie trzy części do wglądu, oczywiście po kolei. Zwłaszcza jeżeli nie oglądaliście jedynki, a chcielibyście wniknąć, no to na Amazonie jedynkę, a później dwójeczkę na TVN-ie do obejrzenia, a razem z innymi ten sam nastrój. Na Pulsie o 22.15 13 Wojownik z Antonio Banderasem, który wciela się w araba, która trafia do kraju, w zasadzie krainy wikingów, i tam bierze udział w wyprawie przeciwko widmom. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Underworld to akurat na stop klatce o 22.50, a Puls 13 Wojownik 22.15. Jeżeli chodzi o superprodukcję, to na TV4 o 23.10 Helikopter w ogniu będzie do obejrzenia. Też myślę, że wam się spodobać może. No i propozycja, no myślę, że bardzo specyficzna, bo pewnie żeście nie oglądali, pomimo tego, że to jest koprodukcja polsko-włoska i relatywnie nowa, bo z niecałych 10 lat, Człowiek z magicznym pudełkiem, to będzie na TVP Kobieta o 22.30. Fantastyka, lekka, jeżeli chodzi o to. Mamy Warszawę, no w sumie dosyć blisko, bo powiedzmy roku 2030. Tam młody człowiek, który rozpoczyna pracę w Warszawie w korporacji, poznaje dziewczynę, no i znajduje radio, stare radio, które okazuje się urządzeniem dokonującym teleportacji. Tyle podpowiem. Człowiek z magicznym pudełkiem do obejrzenia na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że wielu z was może wam się to spodobać. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, na czwartek, to o 22.55 Oscarowa superprodukcja z 92 roku, Ostatni Mohikanin, moi drodzy. Jednym słowem, warto pamiętać, natomiast zdecydowanie bardziej stonowana, aczkolwiek też nagrodami obsypana, Dziennik Bridget Jones z 2001 roku też się wam może spodobać. A ci, którzy chcieliby no, tą tematykę utrzymać, Aniołki Czarniego, ale w tej wersji z 2000 roku do obejrzenia 22.05 na stopkratce będą. Detektyw Knajk Redemption to akurat sensacja na Pulsie o 22.20, ewentualnie to też jutro, moi drodzy. Natomiast o 23.10 Blade Runner 2049, kontynuacja filmu, który no Harrisona Forda wciągnął na trochę inne wyżyny aktorstwa, ale to jest kontynuacja. Fantastyka o androidach w Los Angeles, a w zasadzie tropieniu tychże androidów. Jednym słowem, warto się przymierzyć. Na Super Polsacie Hanna, sensacja amerykańsko-brytyjsko-niemiecka. Nastolatka wyszkolona na zabójczynię wyrusza świat, by wymierzyć sprawiedliwość. No, jak jej się to uda, poruszające na pewno. Natomiast właśnie sporadycznie chyba proponuję wam dokumenty. Na Fokusie o 23 jutro będzie na pokładzie atomowego okrętu podwodnego dokument brytyjski. Myślę, znaczy tak, no na pewno nie będzie to propozycja dla wszystkich, ale myślę, że jest to jednak taka propozycja naprawdę fajna i w ogóle. Na tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, jakąś alternatywę filmową, Johnny Depp w Dziewiątych Wrotach z 1999 roku.
czyli w tym momencie odszukanie kontaktów między szatanem a światem współczesnym w oparciu o tajemniczą książkę, a w zasadzie wydawnictwo, wydanie książek, bo różniące się między sobą. Zawiła sprawa, ale film trzyma w napięciu, znaczy początek może jest taki nieporywające, ale później naprawdę nie chce się przełączyć, a reklamy to was dobiją chyba do samego spodu. Dziewiąta wrota o 25 jutro na TVP Kultura, także można wręcz należy się do tego po prostu przymierzyć i ruszyć. Piątek z kolei, to zacznijmy od tego, że Jurassic World, czyli 2015 rok, mamy park dinozaurów, no i znowu problemy ze wspomnianymi stworkami, no bo okazują się trochę mniej kontrolowalne. Killer, moi drodzy, 97 roku, Cezary Pazura, Jan Rewiński i nie tylko, moi drodzy, 22.35 na TVN-ie, warto o tym pamiętać. No a dla roztargnionych komedia ze Sylwestrem Stallone, moi drodzy, w roli głównej, o 22.25 na stopklatce, Stój, bo mamuśka strzela. No co się stanie, jeżeli przylatuje do dorosłego pana mamuśka, która chce mu urządzić życzenie, a przy okazji, no powiedzmy, nie przyjmuje do wiadomości, że jest on, no jakby nie było, poważnym oficerem policji. Na Pulsie o 22 komórnicy będą do obejrzenia, tak dla ciekawostek, natomiast ja rzucam was od razu trochę głębiej. Ślubuk o 22.10 na TVN7, polska produkcja, lata 90. XX wieku i Maryśka, która jest samotną matką wychowującą syna z zaburzeniem spektrum autyzmu. Wtedy coś niezrozumiałego. Dzisiaj dalej niezrozumiałe, ale przynajmniej nie bulwersujące. Na Super Polsacie będzie Anakonda z kolei o 21.00 do obejrzenia, także to jakby kolejna propozycja. No i uwaga, uwaga. 25 na Kulturze, Odyseja Kosmiczna, 2001, Odyseja Kosmiczna, jednym słowem film, który otworzył nas na fantastykę taką naukową. Film z 1968 roku i nie wiem, jak to możliwe, ale no pomimo, że tak powiem, kilku, że tak powiem, takich wtrętów z myszką, film, który nadal się nie zestarzał, moi drodzy, także warto poświęcić trochę czasu. Przypominam, w piątek o 25 Odyseja 2001, Odyseja Kosmiczna do obejrzenia na TVP Kultura. Sobota, jeżeli sobota, to oczywiście tradycyjnie przechodzimy do trochę szerszego spektrum czasowego, no bo chciałbym znaleźć akurat propozycje dla młodszych widzów. No i uwaga, TVN7 będzie wam proponowało o godzinie 6.35 Złoty Kompas. Dla tych, którzy wstaną trochę później, to na TVP Kultura 7.35 będzie Niedźwiadek Pompon, sen o totemicznym drzewie. Produkcja francuska z 23 roku, animacja. Myślę, że też się może co niektórym spodobać. No i 7.30 równolegle na fali na TV6. Też chyba się co niektórym spodoba. No i jeszcze jedna animacja na Pulsie 2, Kubuś i Hefalumpy. Nie wiem dlaczego, ale właśnie sobie przypomniałem, że ten film blisko 20 lat temu, nie, ponad 20 lat temu zapowiadałem jako premierę kinową, moi drodzy. Nie wiem dlaczego to zapamiętałem, ale sobie właśnie o tym przypomniałem, moi drodzy, jak ten czas przeleciał. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, na Polsacie o 22 Gladiator z Russellem Crowe w roli głównej, ale nie tylko, bo aktorów będzie tego, zresztą oscarowa produkcja, na pewno warto to obejrzeć. Twierdza o 20 na Pulsie, czyli z kolei no powiedzmy sensacja o tym, jak grupa zbuntowanych żołnierzy chce wymusić okup i zajmuje w tym celu więzienie Alcatraz, a tam wyrusza specjalna ekipa, która ma im to
uniemożliwić po prostu. No i Sean Connery, który jako uciekinier z tego miejsca ma ich tam wprowadzić. Transformers 3 o 20 na TVN7 będą chyba do obejrzenia. No a na Pulsie 2, moi drodzy, Wyścig Szczurów o 21. Doborowa obsada i myślę, że może się to oczywiście wielu spodobać. Jakby co do czego, to na Kulturze będzie o 23.35 powtórka Odysei Kosmicznej, ale uprzedzam, to jest sobota 23.35. Ten film trwa ponad 2,5 godziny, w związku z tym koniec jest zdecydowanie tak bliżej godziny drugiej przewidziany. O tym też pamiętajcie. No i niedziela, tutaj znowu się przesuwamy troszeczkę w czasie, no, żeby znaleźć propozycje również dla młodszych widzów. Ochroniarz Amator, komedia o 7.30 na TVN7, to może się wam wydać dziwne, ale spokojnie. Ale na Super Polsacie o 11.25 będzie animacja Piotruś Królik 2 na Gigancie. W międzyczasie, a w zasadzie równolegle, Rycerz Króla Artura, czyli przygoda też o 11.25 na TV6. Natomiast, czy jeszcze coś mogę tutaj podrzucić? No taka historia może mniej dla dzieci, ale sensacja w sumie, za to bardzo obrazowa, że tak powiem, Zabójcze Maszyny na TV4 o 11.50 też chyba się może co do niektórym spodobać. Także zapraszam. No a jeżeli chodzi o pasmo wieczorowe, to w niedzielę, moi drodzy, na Polsacie Narzeczony na Niby, taka komedia romantyczna też chyba może się spodobać. My Day, komedia polska, taka no, uczuciowo inna, Stambowski chyba gdzieś tam się przejawia, to TVN akurat będzie wam proponował. Mechanik Konfrontacja na Pulsie o 20, ale bardziej bym na Pulsie zwracał waszą uwagę na Komando. Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. 40 lat minęło, Arnold dalej na chodzie, moi drodzy. Myślę, że warto o tym pamiętać. Na Pulsie 2 Ostatni Legion będzie o godzinie 20. Rzym, rok 460, Imperium kłóni się ku upadkowi, a my przenosimy się akurat do Brytanii i przy okazji obejrzymy no, kawałek historii. Terminator Genesis, to akurat wracamy do świata Terminatora, tak a propos Arnolda, aczkolwiek bez Arnolda. TVN7 o 20. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na dokument na TVP Kultura, Mężczyzna klasyka gatunku z 2017 roku. No i taka, ponieważ jest to akurat film sprzed paru lat, to jest to opowieść, w której próbowali wtedy autorzy odpowiedzieć, jaki obraz mężczyzny przynosi ludzkości XXI wiek, czy bardzo się to pokrywa z rzeczywistością, czy nie. Możecie to sprawdzić sami. No i jeszcze szybciutko, poniedziałek o 22.15 Komornik amerykańsko-brytyjski będzie do obejrzenia o 22.15, to tak informacyjnie, natomiast na TVN o 22.50 Batman kontra Superman, czyli Świat Sprawiedliwości, myślę, że też się wam może spodobać. Natomiast ja jeszcze jedną propozycję chciałbym podrzucić. Film historyczny Królowa Margot, film z 1994 roku, to TVP Kultura o 20 oczywiście zapraszam. A teraz również zapraszam do tego, żeby posłuchać sobie Rihanny.

No i to chyba ostatnie wejście, moi drodzy, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Także powoli, powoli zmierzamy do pożegnania. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeżeli wśród was, moi drodzy, jest ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o pracę w radiu, czyli realizacja, prowadzenie programów radiowych, no to zapraszam do kontaktu mailowego. Wystarczy napisać na adres mailowy nowinki@pkl.pl chęć, no i ewentualnie opisać, czy robiliście już coś w tym kierunku, czy nie, i czy ewentualnie macie jakieś dni, w których jesteście dyspozycyjni. Generalnie najlepsze dni do bezpośredniego spotkania to byłby poniedziałek, środa lub czwartek około godziny 19. Myślę, że jest to taki pora w sam raz. Natomiast druga informacja, jutro zapraszam was od 9:00, będzie poranek, będzie kultywator do odsłuchania. Natomiast wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. No a poza tym pamiętajcie, możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Gramy dla was, gramy na pewno dosyć fajnie i ciekawie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. No i do usłyszenia, moi drodzy, do usłyszenia i pa, pa.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj piątek, 16 dzień października i 289 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jadwiga, Gawo i Ambroże, ale także Małgorzata, Iga, Grzegorz, Emil, Gerard, Walenty, Florentyna, Dionizaur,

Aurelian, Martynian, Walentyn, Gerarda i Florentyn. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień papieża Jana Pawła II. U nas święto obowiązkowe. Dodatkowo Światowy Dzień Żywności, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Światowy Dzień Chleba i Światowy Dzień Anestezjologii, co akurat sercem nie powinno nas dziwić. Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych. Mam nadzieję, że jak najmniej takowych będzie. Dodatkowo jeszcze Światowy Dzień Owoców i Warzyw, moi drodzy. No i dzisiaj, moi drodzy, również Dzień Szefa. Jednym słowem, wszystkim szefom wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to moi kochani, już jutro o godzinie 20:30 w klubie Kwadrat Strachy na Lachy koncertować będą, w związku z tym strachy wielkie, lachy też, a przy okazji doskonała muzyka. To jutro w Kwadracie. Natomiast jakby co, to przypominam, że trwa już 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie oczywiście. No i w ramach tegoż festiwalu, jeżeli byśmy bardzo, ale to bardzo poszukiwali akurat kwestii związanych z wydarzeniami festiwalowymi, to podpowiem, że jeszcze dzisiaj możecie wybrać się do Nowodzkiego Centrum Kultury na godzinę 20, a tam koncert bardzo ciekawy pod tytułem, a w zasadzie nie tyle pod tytułem, co po prostu Danuty Ryń, piosenki o miłości. Myślę, że warto o tym pamiętać. Jeżeli nie to, no to możecie również w sobotę wybrać się na przesłuchania konkursowe. To w Mandze, moi drodzy, kilkanaście zespołów czy wykonawców, którzy będą próbowali nas zabawiać. Natomiast w klubie Studio wieczorem, również jutro, nasza Basia kochana i przyjaciele po latach, czyli nawiązanie do zespołu, który w 1976 roku był jednym z laureatów naszego festiwalu. No i już w niedzielę w klubie Studio najpierw koncert finałowy, galowy 62. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie oczywiście, a zaraz później Beata Kozidrak Unplugged. Jednym słowem, wydarzeń troszeczkę się nazbierało. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to chciałbym was przekonać do rozważności, romantyczności i wielu innych aspektów życia uczuciowego w takiej trochę wiktoriańskiej atmosferze. A mianowicie jest to kolejna formuła i ekranizacja filmu, a w zasadzie książki, rozważna i romantyczna, czyli cofamy się do okresu wiktoriańskiego, gregoriańskiego, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście dylematy młodych panien z dobrych domów, a również parę innych kwestii, które czasami nie straciły na aktualności. A rozważna i romantyczna w nowym wykonaniu premierowym skądinąd dodam do obejrzenia w sobotę, jutro o godzinie 17 lub 19:55, do czego oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to przypominam, że uwaga, chór akademicki Politechniki Krakowskiej Kantata prowadzi rekrutację, zapisy do śpiewania, moi drodzy, bo podobno śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. W związku z tym możecie poprawić dobrostan i swój, i otoczenia, a wystarczy zapisać się do chóru Kantata. Przesłuchania odbywają się we wtorki, podkreślam, w październiku, odbywają się we wtorki o godzinie 18:30 i 20:00, a w czwartki od 10:30 do 12:00, a to wszystko w budynku Aresztu, czyli Muzeum Politechniki Krakowskiej. To jest ten budynek z tyłu za galerią GIL i naprzeciwko alei i tudzież Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zapraszam do zapisów, moi drodzy. No
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie jesteśmy do waszej dyspozycji, bo tyle wam wystarczy zrobić. A my ze swojej strony gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawą atmosferę i rewelacyjną tematykę programów. To wszystko oczywiście w nowinkach. Ja jeszcze dorzucę, że jakby co do czego, to jest miejsce również dla ewentualnych adeptów sztuki radiowej, czyli możliwość zapisania się do prowadzenia czy realizacji programów radiowych w Radiu Nowinki. Wystarczy napisać na nowinki@pkedu.pl. Postaram się odpisać jak najszybciej. A jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że w sobotę i w niedzielę rano możecie na naszej anteni wysłuchać powtórek programu wieczornych z mijającego tygodnia, w zasadzie minionego już tygodnia. Natomiast w sobotę o 17 troszeczkę informacji uczelnianych, o godzinie 20 z naszej odkurzonej, może nie premiera, ale prapremiera na pewno, czyli możliwość wysłuchania materiałów, które bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. To w sobotę i niedzielę. W poniedziałek oczywiście programy ramowo. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 herbatka, na którą serdecznie zaprasza Tomasz Kapuśniak. We'll be right back.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach inżynierskich historii. A dzisiaj, no nie powiem, że przyziemnie, ale bardzo jednoznacznie chciałbym Was zaprosić do rozmowy, w zasadzie opowiadania o wynalazkach. Wynalazkach pochodzących z jednej nacji, polskiej zresztą. Jednym słowem o Polakach, którzy stworzyli rzeczy, które no powiedzmy nie zawsze kojarzą nam się z naszymi rodakami. To tak na zagajenie rozmowy.

No a skoro już dochodzimy, to zacznę chyba chronologicznie dosyć dawno, bo nie będę mówił o panu Twardowskim, który podobno wynalazł konstrukcję, a w zasadzie nie tyle konstrukcję, co loty międzyorbitalne, czyli po prostu powylądował na Księżycu. A skoro tak, no to podpowiem, że jedną z takich osobowości na pewno był Konstanty Ciołkowski. Co prawda był to naukowiec rosyjski, ale pochodzenia polskiego. A że jest to osoba niebanalna, chyba nie muszę przekonywać, a jeżeli żeście nie słyszeli, no to powiem, że jest to człowiek, za którym w zasadzie stoją niesamowite wynalazki, bo jego teorie, idee techniczne stanowią podstawę działania wszystkich historycznych i współczesnych silników rakietowych, rakiet, statków kosmicznych. Dość powiedzieć, że zbudował jeden z pierwszych tuneli aerodynamicznych i co więcej, przeprowadził badania aerodynamiczne różnych ciał. Co więcej, on właśnie opracował teorię lotu rakiety z uwzględnieniem zmiany masy, czyli była to pierwsza poważna praca z dziedziny astronautyki. Dokonał również wzoru, a w zasadzie stworzył wzór, podał wzór opisujący zależność między prędkością rakiety a jej masą i prędkością gazów. Dość powiedzieć, że już w 1929 roku opracował teorię ruchu rakiet wielostopniowych w ziemskim polu grawitacyjnym, co może być pewnym zaskoczeniem, bo na tamtym etapie rozmowa nawet o jednostopniowych rakietach była jeszcze no, pewną fanaberią. Co więcej, zaproponował również zastosowanie w rakietach stabilizatorów żyroskopowych, chłodzenie komory spalania silnika rakietowego składnikami paliwa. No i pierwszy w dziejach podał podstawy teorii silnika rakietowego na paliwo ciekłe. Jednym słowem, moi drodzy, są to osiągnięcia, które no, stanowią podstawę, kanon tego, co w tej chwili stanowi podstawę przemysłu kosmicznego, czyli wszystkich lotów orbitalnych, międzyplanetarnych, a być może w przyszłości również lotów międzyplanetarnych, międzygwiezdnych. No co ciekawe, napisał również książkę o fantastyce poza Ziemią, zresztą wydana chyba w 1979 roku. Przyznacie, że postać mało znana, przynajmniej aktualnie, a jakżeż wybitna.

Kolejna postać, no cóż, muszę wam powiedzieć, że jeżeli bym powiedział Józef Bożka, to pewnie nic wam to a nic nie powie. A powiem w ten sposób, że powinno, bo idea samochodu osobowego to jest właśnie zasługa właśnie Józefa Bożka. Co prawda pierwszy pojazd tego typu to był pojazd Karla Benza, znaczy pierwszy spalinowy samochód właśnie pochodził od Karla Benza, a w zasadzie został rozpropagowany przez Bertę Benz, o czym kiedyś wam opowiadałem. Natomiast istotne jest to, że sama idea pojazdu, który byłby przeznaczony do przewozu osób, właśnie podchodzi od Józefa Bożka, który w 1815, podkreślam, w 1815 roku zbudował pierwszy prototyp. To był początek XIX wieku, w związku z tym maszyny parowe używane były powszechnie, już powszechnie w hutach, kopalniach oraz do napędzania kolei, która raczkowała nomen omen w tej chwili. Co więcej, powstały pierwsze pojazdy, które miały drogowe, ale one miały za zadanie napędzanie, no chociażby pracować jako ciągniki ciągnące ciężką artylerię, no bo to wojsko było na to stać. Natomiast jeszcze nikt nie myślał o stworzeniu takich znacznie mniejszych konstrukcji, które byłyby przewidziane właśnie do przewożenia osób. No i właśnie ten samochód Bożka posiadał zawieszenie, kierownicę. Był co prawda napędzany oczywiście parowodną silnik, a jego podkaz odbył się w 1817 roku. Niestety pieniądze, które Bożek zdobył podczas pokazu, zniknęły, no, powiedzmy, w niewyjaśnionych okolicznościach, czyli zostały skradzione. Natomiast sam konstruktor, który miał ponoć zniszczyć prototyp i do końca swych dni żyć w ubóstwie, zajmując się naprawą różnego rodzaju maszyn. Szkoda, bo kto wie, może stworzyłby jeszcze coś znacznie ciekawszego.

teraz uwaga, uwaga, przechodzimy do rzeczy, która no, w ostatnim czasie zyskała naprawdę wszechstronne i dosyć duże zastosowanie, czyli kamizelki kuloodpornej. No ale absurdalnie może chyba dla niektórych zabrzmieć, ale wynalazcami kamizelki kuloodpornej było dwóch Polaków. Jeden to Kazimierz Żegleń, mieszkający w Łasa Zakonnik ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, a drugim był znany wynalazca Jan Szczepanik. Historia w sumie zaczęła się od w Stanach, od głośnego zabójstwa niejakiego Cartera Harrisona. Wtedy to właśnie wspomniany Kazimierz Żegleń zabrał się do pracy nad zbroją, która byłaby w stanie zatrzymać kulę. Po dokonanych próbach osiągnął sukces, bo stworzył kamizelkę z materiału zwanego Aberdeen, czyli było to tworzywo zrobione ze zwierzęcej sierści, zaś pod spodem układano wielowarstwowe arkusze jedwabnej tkaniny. Ale Żegleń z powodzeniem wielu testów tej kamizelki dokonał, w tym również test na sobie. Istniały jednak problemy technologiczne, które nie pozwalały na wytwarzanie kamizelek na masową skalę. No i w celu opracowania rozwiązania Żegleń spotkał się ze Szczepanikiem. Razem też rozwiązali problem. Pojawił się też wśród nich spór o to, kto jest właściwie twórcą nowego wynalazku. No i to być może wyjaśnia, dlaczego o tym wynalazku akurat mniej się mówi. Jednak dziś nie można chyba zaprzeczyć, że właśnie ci dwaj panowie przyczynili się do stworzenia tego jakże użytecznego wśród służb specjalnych, mundurowych, wojska, przedmiotu, chociaż nie tylko wśród tych służb.

Kolejnym wynalazkiem, który na pewno nie jest wiązany z polskim rodowodem, to jest radiostacja przenośna, czyli tak zwane walkie-talkie. Dość powiedzieć, że za konstrukcją tego urządzenia stoi Henryk Magnuski, który pochodził z Warszawy, a pierwszą pracę rozpoczął w państwowych zakładach tele i radiograficznych, ale później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził resztę swoich dni. I właśnie to on stworzył pierwsze przenośne radiostacje SCR-536 i SCR-300. Dlaczego to podkreślam? Były to urządzenia, które ważyły no, z naszej perspektywy ogromnie dużo, ale z perspektywy tamtych czasów tylko 17 kg. No bo dość powiedzieć, że wcześniejsze urządzenia to były urządzenia, które no, powiedzmy do przewożenia wymagały kilku pojazdów konnych lub kilku ciężarówek, a były to naprawdę ogromne, ciężkie konstrukcje, podnoszone maszty i tak dalej. Natomiast właśnie te radiostacje spotkały się z zainteresowaniem Armii Stanów Zjednoczonych. No jeżeli oglądaliście któreś z filmów, które pokazywały wam walki, no chociażby w Normandii, czy ewentualnie nawet film Patton, moi drodzy, tam właśnie te przenośne radiostacje były w powszechnym użytku, noszone na plecach i były przenośne. Zresztą dlatego właśnie zostały nazwane walkie-talkie. Zresztą nazwa ta przyjęła się do tej pory dla wielu urządzeń takich lekkich, przenośnych. W każdym razie te potrzeby amerykańskiego wojska spowodowały, że stacje N1 i N2 wymyślone przez Magnuskiego były akurat stacjami wykorzystywanymi powszechnie akurat właśnie przez Armię Stanów Zjednoczonych i nie tylko, bo również wszystkich sprzymierzonych, a później były podstawą do tworzenia kolejnych radiostacji, których już faktycznie można było powiedzieć, że są zaiste przenośne, no bo można je było wziąć już na przykład, zabrać ze sobą pod pachę, przenieść w jednej dłoni, a wręcz tak jak w tej chwili no, umieścić nawet w zegarku czy ewentualnie w pudełku wielkości paczki papierosów. Jednym słowem, podstawa i punkt wyjścia do wielkich, wielkich i niezwykle potrzebnych wynalazków z zakresu łączności radiowej.

Kolejną postacią, o której nie można zapomnieć, był Erasm Jerzmanowski. Kakusom od razu na pewno kojarzy się z Pałacem Jerzmanowskich i ulicą Jerzmanowskiego, która mieści się w krakowskim Bieżanowie Prokocimiu, a dotyczy właśnie Erasma Jerzmanowskiego. Pan, który najpierw studiował w Paryżu, później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale już w Paryżu zaczął tworzyć, no powiedzmy, konstrukcje czy rozwiązania z zakresu gazownictwa. Bo to właśnie za jego sprawą udało się stworzyć pierwsze, znaczy może nie pierwsze, ale bardzo wydajne, po pierwsze, latarnie gazowe, czyli takie, które no nie miały tylko płomienia, ale również dawały troszeczkę światła, co było dosyć dużym wyzwaniem, no ale również opatentował całą masę patentów, które służyły do dystrybucji, produkcji gazu i jego, no powiedzmy, organizację, rozprowadzanie, zarządzanie dystrybucją gazu ziemnego, gazu koksowniczego, no bo to akurat tego typu instalacje były. Dość powiedzieć, że to wbrew pozorom nie zasługa Edisona, wbrew pozorom, ale właśnie zasługa Erasma Jerzmanowskiego, że zostały rozświetlone miasta, takie jak w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie większość metropolii amerykańskich, ale również miasta europejskie. Jednym słowem, na pewno coś, o czym żeśmy zapomnieli. Tak przy okazji, był to jeden z najzamożniejszych Polaków, skądinąd wrócił do Polski jeszcze przed I wojną światową, no i był wielkim, wielkim promotorem, wielkim sponsorem różnych inicjatyw, różnych wydarzeń, które powiązane były z polskością czy promowaniem polskości zarówno w Galicji, jak i w zaborze rosyjskim. Jednym słowem warto podkreślić. Nie dodałem jeszcze, że był on również weteranem powstań narodowych, ale to już oczywiście inna historia.

A jeżeli już mowa o wynalazkach, no to moi drodzy, nie można sięgnąć do osoby, którą chyba znacznie bardziej kojarzymy z polityką, moi drodzy. Ignacy Mościcki, prezydent Ignacy Mościcki, czyli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej z okresu międzywojennego, który skądinąd był profesorem Politechniki Lwowskiej. Podobno jako wykładowca czy nauczyciel no nie radził sobie najlepiej, ale to być może dlatego, że po prostu był to umysł na tyle wielki, że miał pewne problemy z przekazaniem wiedzy. A wiedza była naprawdę ogromna, bo był on akurat jednym z właścicieli wielu, ale to naprawdę wielu patentów z zakresu po pierwsze produkcji kwasu osotowego. Był również autorem wielu patentów, które no powiedzmy zahaczały właśnie o produkcję chemiczną, przetwórstwa chemiczne. I co więcej, jeżeli zastanawiacie się, dlaczego zakłady azotowe w Tarnowie mieszczą się w Mościcach, no to nie jest to oczywiście przypadek, bo to jest akurat powiązane bezpośrednio z nazwiskiem Ignacego Mościckiego, który był inicjatorem budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach koło Tarnowa. Co więcej, może was zaskoczyć, ale jest on autorem patentów polskich i zagranicznych, ale po wyborze na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał prawa do swych patentów nieodpłatnie państwu polskiemu. No, jednym słowem patriota. Tak na marginesie, to, że był w polityce, wynikało z tego, że w swoim czasie, na samym początku swojego życia, młodości, pracy, związał się z ruchem socjalistycznym. Przy okazji poznał również wtedy Józefa Piłsudskiego. Stąd między innymi sam Józef Piłsudski miał do niego duże zaufanie. For all of the books we've come to read, it's kind of amusing

No i na koniec jeszcze jedna postać, o której możecie nie wiedzieć. Stanisław Ulam. Polak, który żydowskiego pochodzenia wyemigrował do Stanów Zjednoczonych przed II wojną światową, obawiając się takich czy innych reperkusji. W każdym razie głównie tam prowadził, ale pamiętajcie o tym, że był to jeden z najwybitniejszych matematyków w swojej epoki. Co prawda on nie zasłynął dekodowaniem enigmy, tak jak jego koledzy, ale właśnie on wpadł na pomysł, by ładunek jądrowy połączyć z termonuklearnym, co sprawi, że taka broń będzie znacznie potężniejsza niż zwyczajna bomba atomowa. Bombę wodorową nazywa się zabójcą miast, a on akurat miał ku temu, pomysł, który stworzył. Gwoli ścisłości brał on również we wcześniejszych pracach związanych chociażby z tworzeniem bomby atomowej

Wykrywacz min, moi drodzy. To akurat dzieło, które zostało stworzone przez Józefa Kochackiego, który wykorzystując swoje przedwojenne badania przeprowadzone przez wytwórnię radiotechniczną AWA, stworzył go już w Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej. No i co więcej, moi drodzy, pomysł tak się spodobał i przydał, że brytyjska armia natychmiast zaczęła produkować nowy wynalazek na masową skalę, bo zgodnie z projektem Kossackiego wyprodukowano w czasie wojny ponad 100 tysięcy urządzeń. No i nie czarujmy się, moi drodzy. Największym problemem jakichkolwiek ofensyw było przejście przez pola minowe, jeżeli przeciwnik zdążył takie zrobić. I nie było wcześniej skutecznej metody wykrywania min, a w zasadzie były to metody bardzo mechaniczne. Tu było akurat pole magnetyczne, które wykrywało przedmioty znajdujące się właśnie tam. Nie można zapomnieć, że właśnie dzięki urządzeniom, tym wykrywaczom min Józefa Kossackiego, konstrukcji Józefa Kossackiego, między innymi udało się zwyciężyć w bitwie pod Alamein w Afryce. A oczywiście nie można zapomnieć, że bynajmniej te urządzenia wyszły z użytku. Nie, moi drodzy. Te urządzenia były w użyciu w zasadzie w takiej samej postaci jeszcze w trakcie operacji Pustynna Burza, a na wyposażeniu armii brytyjskiej znajdowały się te wykrywacze dokładnie według planu Kossackiego, oczywiście troszeczkę zmodernizowane. No i na pewno nie kojarzycie, ale właśnie Polak odpowiadał za stworzenie łazika księżycowego, bo mówiliśmy tutaj o pierwszym samochodzie, ale Mieczysław Becker skonstruował pojazd, który woził ludzi po Księżycu, a chodzi o misje księżycowe Apollo, które od

drugiej do ostatniej właśnie były wyposażone właśnie w taki pojazd. Co więcej, było to też wydarzenie niesamowite, bo wyobraźcie sobie, że był to pojazd, który przy wadze 200 kg mógł przewozić po Księżycu ładunki ważące 500 kg. Jednym słowem, coś niesamowitego. No i co więcej, pojazd był napędzany na wszystkie koła. To też powinno Was zaintrygować. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

Miało być już tyle, ale dodam jeszcze od siebie, że kolejnym wynalazkiem, o którym bardzo często nie pamiętamy, był Stefan Drzewiecki, konstruktor, który, no powiedzmy, zajmował się konstrukcjami najpierw urządzeń odpowiadających za nawigację morską, a później zaczął konstruować okręty podwodne. Początkowo. Pierwsze prace podjął jeszcze w Paryżu, natomiast ponieważ znalazł promotora w postaci następcy tronu rosyjskiego, właśnie tam stworzył pierwsze konstrukcje okrętów podwodnych dla cara, już wówczas Aleksandra III. Natomiast później rozwijał te prace ponownie w Europie Zachodniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że były to akurat konstrukcje przełomowe dla konstrukcji okrętów podwodnych. I o tym trzeba pamiętać. No a jeżeli już mowa o takich przełomach, no to nie wiem, czy słyszeliście o Jacku Karpińskim. A ściśle jego komputerze K202, zresztą wcześniej jeszcze Perceptron. Były to pierwsze komputery tranzystorowe, zwłaszcza w przypadku K202 późniejszego. Komputer, który przy 8 MB pamięci był w stanie wykonywać operacje no, niesamowite, bo jakby nie było, zastosowano tutaj pewien trik, jeżeli chodzi o programowanie. Tego typu komputery w Stanach Zjednoczonych powstały 10 lat później. A szkoda, że ten wynalazek nie został wykorzystany w sposób należyty, chociaż były podejmowane próby. Nie zmienia to faktu, że moi drodzy, ta idea K202 to jest idea komputera osobistego. Coś, co używamy do dzisiaj i co więcej, to stronicowanie pamięci jest do dzisiaj stosowane.

No i to tyle na dzisiaj. Ja ze swej strony dodam, że wszystkie te osoby na pewno postaram się naświetlić trochę szerzej w kolejnych programach. A na dzisiaj, moi drodzy, dziękuję bardzo, do usłyszenia i cześć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zawsze.